0: Minęła 23. Częstochowski Sąd Okręgowy wydał dziś wyrok w sprawie 8-letniego Kamilka. Prokuratura prawdopodobnie złoży apelację. Zabytkowy budynek bydomskich wodociągów zyska nowe oblicze. W Muzeum Hutnictwa powstanie hutnicze centrum dowodzenia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był bity, polewany wrzącą wodą, miał poparzone 25% ciała i zmarł po miesiącu leczenia w szpitalu. Relacja Mariusza Pieśniewskiego.
2: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
3: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze. Bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble. Kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca czy w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
2: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia.
0: Wyrok nie jest prawomocny.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Marek Gzik, ma nadzieję, że sytuacja finansowa Uniwersytetu Śląskiego jest incydentalna i nie będzie utrzymującym się trendem. Uczelnia zamknęła rok obrachunkowy stratą na poziomie 33 milionów złotych. Wiceminister Gzik przyznał w Radiu Katowice, że wynik nie jest powodem do zachwytów. Dodał, że nie potrafi wskazać, dlaczego pojawiła się tak duża strata.
4: Przypuszczam, że ubiegły rok właśnie zbiegły się je inwestycje, które wymagały wkładu własnego kosztem w ogóle całego budżetu. Myślę, że aż tak negatywne, tak złe perspektywy co do obniżenia kosztów w ogóle funkcjonowania instytucji raczej to nie grozi Uniwersytetowi Śląskiemu.
0: Uczelnia zapowiada oszczędności. W ubiegłym roku Uniwersytet Śląski otrzymał subwencję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o niemal 5 milionów złotych niższą niż rok wcześniej.
4: To są algorytmy, które mamy przyjęte w oparciu o wskaźniki. Jeżeli sytuacja miała miejsce, że obniżona została subwencja, no to właśnie wynikało to z obniżanych wskaźników, a więc albo liczba studentów, która z roku na rok jednak maleje, no to jest przyczynek do tego, by obniżać także subwencje. Wraz z mniejszą liczbą studentów to kształcenie też rodzi nieco mniejsze koszty.
0: Wiceminister nauki poinformował jednocześnie, że resort przekaże Uniwersytetowi Śląskiemu 60 milionów złotych dotacji na inwestycje w Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności. Zabytkowy budynek bydomskich wodociągów zyska nowe oblicze. Dziś podpisano umowę na modernizację terenów należących do zakładu. Miejsce zmieni się nie do poznania, zapewniła prezeska zarządu bydomskich wodociągów Dorota Rogosz.
5: Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale takich prac, aby ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał w swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe.
0: Całkowita wartość projektu to około 53 milionów złotych. Ponad połowę tej kwoty pozyskano z funduszy europejskich. W Muzeum Hutnictwa powstanie nowa interaktywna przestrzeń edukacyjna. Hutnicze Centrum Dowodzenia. Dziś podpisano umowę na realizację projektu. Hutnicze Centrum Dowodzenia ma łączyć edukację z zabawą. Projekt zakłada przygotowanie przestrzeni, w której poprzez rozwiązywanie zadań i zagadek odwiedzający będą poznawać zagadnienia związane z hutnictwem, chemią, fizyką, współczesnym przemysłem i ekologią. Na rzecz Hutniczego Centrum Dowodzenia mają zostać zaadoptowane 4 pomieszczenia Muzeum Hutnictwa. Centrum powinno być gotowe w połowie listopada. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od dużego po małe, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 7 dzień maja. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Zakaz wstępu do Roztoczeńskiego Parku Narodowego, powodem pożar pobliskiej Puszczy Solskiej. Mija rok od tragedii na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. W południe uczelnia uczci zamordowaną portierkę. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego kolejny raz podejmie próbę przystąpienia do pracy. Wieczorem wiatr osłabł, a to zdaniem strażaków gaszących pożar Puszczy Solskiej dobra wiadomość. Dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski podkreśla, że teraz liczy się każda godzina.
7: Jedna rzecz jest bardzo niekorzystna. Prognoza na czwartek. Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Jeżeli nie ma tego wiatru, to rozprzestrzenianie się tego ognia jest na pewno mniej intensywne. Służby mają kilka godzin, jak są. Według prognoz pogody gdzieś do godziny 9-10 na to, aby maksymalnie ten pożar stłumić.
6: Rankiem akcja gaśnicza z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej zostanie wznowiona. Uczestniczy w niej 460 strażaków. Według szacunków służb żywioł objął około 500 hektarów. Od wczoraj obowiązuje zakaz wstępu do Roztoczeńskiego Parku Narodowego, którego granice są oddalone o 10 km od pożaru. Zakaz wstępu do lasów wydało też Nadleśnictwo Józefów. Uniwersytet Warszawski upamiętni pracowniczkę Małgorzatę Dynak. Jako wyraz pamięci i szacunku społeczność uczelni zostanie posadzony miłorząb na skwerze między budynkiem Chopinowskim a Wydziałem Archeologii. 7 maja ubiegłego roku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego student prawa UW zaatakował siekierą portierkę, która zginęła na miejscu, oraz ranił strażnika. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza stawić się dziś w pracę. Chodzi o tych, którym prezes Trybunału Bogdan Święczkowski dotąd nie przydzielił gabinetów ani spraw. Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tzw. zabezpieczenia nakazał dopuszczenie sędziów do orzekania. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapowiada, że cała czwórka pojawi się przy Alei Szucha około 11.
8: Idziemy do pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, okazując mu to postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i żądając jego wykonania, czyli spełnienia naszych tych wszystkich próśb, żądań, które zgłaszaliśmy wcześniej i uprzednio, o dopuszczenie nas do orzekania, o wykonanie tych obowiązków, które ciążą na prezesie Trybunału i pracownikach kancelarii.
6: Sędziowie szykują też pozew do Sądu Pracy. Ma zostać złożony w ciągu najbliższych kilku dni. Francja wysyła lotniskowiec na Morze Czerwone. Celem operacji ma być przygotowanie ewentualnego wdrożenia systemu Escort dla statków przepływających przez cieśninę Ormus. Paryż odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej współpracy w tym obszarze.
9: Jedyny lotniskowiec francuskiej marynarki wojennej Charles de Gaulle przepłynął przez kanał Suezki wraz z towarzyszącą mu grupą okrętów wojennych i kieruje się w stronę południowej części Morza Czerwonego. Docelowo jednostki mają dotrzeć do Zatoki Adeńskiej między Jemenem a Somalią. Jak poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony, operacja ma wyłącznie charakter obronny, a Francja nie angażuje się w działania wojenne na Bliskim Wschodzie. Celem jest przygotowanie ewentualnej misji eskortowej w cieśninie Ormus, wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie oraz wsparcie transportu morskiego. Decyzję o przekierowaniu lotniskowca, który dotąd operował na Morzu Śródziemnym, ogłoszono kilka godzin po ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Według Paryża incydent nie był wymierzony bezpośrednio w Francję. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: Na maturze początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpierw język angielski, najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy. Wczoraj maturzyści pisali trzeci obowiązkowy egzamin pisemny z języka obcego na poziomie podstawowym. Większość też zdawała angielski. Jak mówią absolwenci technikum budowlano-geodezyjnego w Białymstoku, nie był to najtrudniejszy egzamin w ich życiu.
10: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto, słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
11: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
12: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne, o wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik.
6: Wyniki matur w lipcu. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czwartek pochmurny, choć miejscami będą większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Przelotną padę deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze. Nad morzem dziś tylko 9 stopni, w centrum 17, na Mazowszu 23, do 25 na Podkarpaciu.
13: Autopromocja.

Dwuzłotówki on mi ten sen. Dwuzłotówki on mi ten sen. Dwuzłotówki on mi ten sen. Dwuzłotówki on mi ten sen. Dwuzłotówki on mi ten sen.

Wiem na pewno, tracę tętno, zaraz łeb mi zetną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn.

0: ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dymem z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Relaks. Taki sam relaks. Czy może nie taki sam, ale taki sam dobry jak przy ten spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia marihuany.

0: wiecie, o co chodzi, poproszę.
1: No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.

świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach

0: Minęła 23. Częstochowski Sąd Okręgowy wydał dziś wyrok w sprawie 8-letniego Kamilka. Prokuratura prawdopodobnie złoży apelację. Zabytkowy budynek bydomskich wodociągów zyska nowe oblicze. W Muzeum Hutnictwa powstanie hutnicze centrum dowodzenia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był bity, polewany wrzącą wodą, miał poparzone 25% ciała i zmarł po miesiącu leczenia w szpitalu. Relacja Mariusza Pieśniewskiego.
2: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
3: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze. Bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble. Kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca czy w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
2: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia.
0: Wyrok nie jest prawomocny.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Marek Gzik, ma nadzieję, że sytuacja finansowa Uniwersytetu Śląskiego jest incydentalna i nie będzie utrzymującym się trendem. Uczelnia zamknęła rok obrachunkowy stratą na poziomie 33 milionów złotych. Wiceminister Gzik przyznał w Radiu Katowice, że wynik nie jest powodem do zachwytów. Dodał, że nie potrafi wskazać, dlaczego pojawiła się tak duża strata.
4: Przypuszczam, że ubiegły rok właśnie zbiegły się je inwestycje, które wymagały wkładu własnego kosztem w ogóle całego budżetu. Myślę, że aż tak negatywne, tak złe perspektywy co do obniżenia kosztów, w ogóle funkcjonowania instytucji raczej to nie grozi Uniwersytetowi Śląskiemu.
0: Uczelnia zapowiada oszczędności. W ubiegłym roku Uniwersytet Śląski otrzymał subwencję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o niemal 5 milionów złotych niższą niż rok wcześniej.
4: To są algorytmy, które mamy przyjęte w oparciu o wskaźniki. Jeżeli sytuacja miała miejsce, że obniżona została subwencja, no to właśnie wynikało to z obniżanych wskaźników, a więc albo liczba studentów, która z roku na rok jednak maleje, no to jest przyczynek do tego, by obniżać także subwencje. Wraz z mniejszą liczbą studentów to kształcenie też rodzi nieco mniejsze koszty.
0: Wiceminister nauki poinformował jednocześnie, że resort przekaże Uniwersytetowi Śląskiemu 60 milionów złotych dotacji na inwestycje w Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności. Zabytkowy budynek bydomskich wodociągów zyska nowe oblicze. Dziś podpisano umowę na modernizację terenów należących do zakładu. Miejsce zmieni się nie do poznania, zapewniła prezeska zarządu bydomskich wodociągów Dorota Rogosz.
5: Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale takich prac, aby ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał w swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe.
0: Całkowita wartość projektu to około 53 milionów złotych. Ponad połowę tej kwoty pozyskano z funduszy europejskich. W Muzeum Hutnictwa powstanie nowa interaktywna przestrzeń edukacyjna. Hutnicze Centrum Dowodzenia. Dziś podpisano umowę na realizację projektu. Hutnicze Centrum Dowodzenia ma łączyć edukację z zabawą. Projekt zakłada przygotowanie przestrzeni, w której poprzez rozwiązywanie zadań i zagadek odwiedzający będą poznawać zagadnienia związane z hutnictwem, chemią, fizyką, współczesnym przemysłem i ekologią. Na rzecz Hutniczego Centrum Dowodzenia mają zostać zaadoptowane 4 pomieszczenia Muzeum Hutnictwa. Centrum powinno być gotowe w połowie listopada. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od dużego po małe, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 7 dzień maja. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Zakaz wstępu do Roztoczeńskiego Parku Narodowego, powodem pożar pobliskiej Puszczy Solskiej. Mija rok od tragedii na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. W południe uczelnia uczci zamordowaną portierkę. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego kolejny raz podejmie próbę przystąpienia do pracy. Wieczorem wiatr osłabł, a to zdaniem strażaków gaszących pożar Puszczy Solskiej dobra wiadomość. Dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski podkreśla, że teraz liczy się każda godzina.
7: Jedna rzecz jest bardzo niekorzystna. Prognoza na czwartek. Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Jeżeli nie ma tego wiatru, to rozprzestrzenianie się tego ognia jest na pewno mniej intensywne. Służby mają kilka godzin, jak są. Według prognoz pogody gdzieś do godziny 9-10 na to, aby maksymalnie ten pożar stłumić.
6: Rankiem akcja gaśnicza z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej zostanie wznowiona. Uczestniczy w niej 460 strażaków. Według szacunków służb żywioł objął około 500 hektarów. Od wczoraj obowiązuje zakaz wstępu do Roztoczeńskiego Parku Narodowego, którego granice są oddalone o 10 km od pożaru. Zakaz wstępu do lasów wydało też Nadleśnictwo Józefów. Uniwersytet Warszawski upamiętni pracowniczkę Małgorzatę Dynak. Jako wyraz pamięci i szacunku społeczność uczelni zostanie posadzony miłorząb na skwerze między budynkiem Chopinowskim a Wydziałem Archeologii. 7 maja ubiegłego roku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego student prawa UW zaatakował siekierą portierkę, która zginęła na miejscu, oraz ranił strażnika. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza stawić się dziś w pracy. Chodzi o tych, którym prezes Trybunału Bogdan Święczkowski dotąd nie przydzielił gabinetów ani spraw. Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tzw. zabezpieczenia nakazał dopuszczenie sędziów do orzekania. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapowiada, że cała czwórka pojawi się przy Alei Szucha około 11.
8: Idziemy do pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, okazując mu to postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i żądając jego wykonania, czyli spełnienia naszych tych wszystkich próśb, żądań, które zgłaszaliśmy wcześniej i uprzednio, o dopuszczenie nas do orzekania, o wykonanie tych obowiązków, które ciążą na prezesie Trybunału i pracownikach kancelarii.
6: Sędziowie szykują też pozew do Sądu Pracy. Ma zostać złożony w ciągu najbliższych kilku dni. Francja wysyła lotniskowiec na Morze Czerwone. Celem operacji ma być przygotowanie ewentualnego wdrożenia systemu Escort dla statków przepływających przez cieśninę Ormus. Paryż odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej współpracy w tym obszarze.
9: Jedyny lotniskowiec francuskiej marynarki wojennej Charles de Gaulle przepłynął przez kanał Suezki wraz z towarzyszącą mu grupą okrętów wojennych i kieruje się w stronę południowej części Morza Czerwonego. Docelowo jednostki mają dotrzeć do Zatoki Adeńskiej między Jemenem a Somalią. Jak poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony, operacja ma wyłącznie charakter obronny, a Francja nie angażuje się w działania wojenne na Bliskim Wschodzie. Celem jest przygotowanie ewentualnej misji eskortowej w cieśninie Ormus, wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie oraz wsparcie transportu morskiego. Decyzję o przekierowaniu lotniskowca, który dotąd operował na Morzu Śródziemnym, ogłoszono kilka godzin po ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Według Paryża incydent nie był wymierzony bezpośrednio w Francję. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: Na maturze początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpierw język angielski, najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy. Wczoraj maturzyści pisali trzeci obowiązkowy egzamin pisemny z języka obcego na poziomie podstawowym. Większość też zdawała angielski. Jak mówią absolwenci technikum budowlano-geodezyjnego w Białymstoku, nie był to najtrudniejszy egzamin w ich życiu.
10: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto, słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym się dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
11: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
12: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne. O wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik.
6: Wyniki matur w lipcu. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czwartek pochmurny, choć miejscami będą większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Przelotną opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze. Nad morzem dziś tylko 9 stopni, w centrum 17, na Mazowszu 23, do 25 na Podkarpaciu.
13: Autopromocja. Why wait to say, at least I did in my way.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Minęła 23. Częstochowski Sąd Okręgowy wydał dziś wyrok w sprawie 8-letniego Kamilka. Prokuratura prawdopodobnie złoży apelację. Zabytkowy budynek bydomskich wodociągów zyska nowe oblicze. W Muzeum Hutnictwa powstanie hutnicze centrum dowodzenia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był bity, polewany wrzącą wodą, miał poparzone 25% ciała i zmarł po miesiącu leczenia w szpitalu. Relacja Mariusza Pieśniewskiego.
2: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
3: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze. Bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble. Kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca czy w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
2: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia.
0: Wyrok nie jest prawomocny.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Marek Gzik, ma nadzieję, że sytuacja finansowa Uniwersytetu Śląskiego jest incydentalna i nie będzie utrzymującym się trendem. Uczelnia zamknęła rok obrachunkowy stratą na poziomie 33 milionów złotych. Wiceminister Gzik przyznał w Radiu Katowice, że wynik nie jest powodem do zachwytów. Dodał, że nie potrafi wskazać, dlaczego pojawiła się tak duża strata.
4: Przypuszczam, że ubiegły rok właśnie zbiegły się je inwestycje, które wymagały wkładu własnego kosztem w ogóle całego budżetu. Myślę, że aż tak negatywne, tak złe perspektywy co do obniżenia kosztów, w ogóle funkcjonowania instytucji raczej to nie grozi Uniwersytetowi Śląskiemu.
0: Uczelnia zapowiada oszczędności. W ubiegłym roku Uniwersytet Śląski otrzymał subwencję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o niemal 5 milionów złotych niższą niż rok wcześniej.
4: To są algorytmy, które mamy przyjęte w oparciu o wskaźniki. Jeżeli sytuacja miała miejsce, że obniżona została subwencja, no to właśnie wynikało to z obniżanych wskaźników, a więc albo liczba studentów, która z roku na rok jednak maleje, no to jest przyczynek do tego, by obniżać także subwencje. Wraz z mniejszą liczbą studentów to kształcenie też rodzi nieco mniejsze koszty.
0: Wiceminister nauki poinformował jednocześnie, że resort przekaże Uniwersytetowi Śląskiemu 60 milionów złotych dotacji na inwestycje w Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności. Zabytkowy budynek bydomskich wodociągów zyska nowe oblicze. Dziś podpisano umowę na modernizację terenów należących do zakładu. Miejsce zmieni się nie do poznania, zapewniła prezeska zarządu bydomskich wodociągów Dorota Rogosz.
5: Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób nowoczesny z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale takich prac, aby ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał w swej pięknej aurze, ale również miał funkcję użytkową.
0: Całkowita wartość projektu to około 53 milionów złotych. Ponad połowę tej kwoty pozyskano z funduszy europejskich. W Muzeum Hutnictwa powstanie nowa interaktywna przestrzeń edukacyjna. Hutnicze Centrum Dowodzenia. Dziś podpisano umowę na realizację projektu. Hutnicze Centrum Dowodzenia ma łączyć edukację z zabawą. Projekt zakłada przygotowanie przestrzeni, w której poprzez rozwiązywanie zadań i zagadek odwiedzający będą poznawać zagadnienia związane z hutnictwem, chemią, fizyką, współczesnym przemysłem i ekologią. Na rzecz Hutniczego Centrum Dowodzenia mają zostać zaadoptowane 4 pomieszczenia Muzeum Hutnictwa. Centrum powinno być gotowe w połowie listopada. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od dużego po małe, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 7 dzień maja. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Zakaz wstępu do Roztoczeńskiego Parku Narodowego, powodem pożar pobliskiej Puszczy Solskiej. Mija rok od tragedii na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. W południe uczelnia uczci zamordowaną portierkę. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego kolejny raz podejmie próbę przystąpienia do pracy. Wieczorem wiatr osłabł, a to zdaniem strażaków gaszących pożar Puszczy Solskiej dobra wiadomość. Dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski podkreśla, że teraz liczy się każda godzina.
7: Jedna rzecz jest bardzo niekorzystna. Prognoza na czwartek. Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Jeżeli nie ma tego wiatru, to rozprzestrzenianie się tego ognia jest na pewno mniej intensywne. Służby mają kilka godzin, jak sądzę. Według prognoz pogody gdzieś do godziny 9-10 na to, aby maksymalnie ten pożar stłumić.
6: Rankiem akcja gaśnicza z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej zostanie wznowiona. Uczestniczy w niej 460 strażaków. Według szacunków służb żywioł objął około 500 hektarów. Od wczoraj obowiązuje zakaz wstępu do Roztoczeńskiego Parku Narodowego, którego granice są oddalone o 10 km od pożaru. Zakaz wstępu do lasów wydało też Nadleśnictwo Józefów. Uniwersytet Warszawski upamiętni pracowniczkę Małgorzatę Dynak. Jako wyraz pamięci i szacunku społeczność uczelni zostanie posadzony miłorząb na skwerze między budynkiem Chopinowskim a Wydziałem Archeologii. 7 maja ubiegłego roku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego student prawa UW zaatakował siekierą portierkę, która zginęła na miejscu, oraz ranił strażnika. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza stawić się dziś w pracy. Chodzi o tych, którym prezes Trybunału Bogdan Święczkowski dotąd nie przydzielił gabinetów ani spraw. Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tzw. zabezpieczenia nakazał dopuszczenie sędziów do orzekania. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapowiada, że cała czwórka pojawi się przy Alei Szucha około 11.
8: Idziemy do pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, okazując mu to postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i żądając jego wykonania, czyli spełnienia naszych tych wszystkich próśb, żądań, które zgłaszaliśmy wcześniej i uprzednio, o dopuszczenie nas do orzekania, o wykonanie tych obowiązków, które ciążą na prezesie Trybunału i pracownikach kancelarii.
6: Sędziowie szykują też pozew do Sądu Pracy. Ma zostać złożony w ciągu najbliższych kilku dni. Francja wysyła lotniskowiec na Morze Czerwone. Celem operacji ma być przygotowanie ewentualnego wdrożenia systemu Escort dla statków przepływających przez cieśninę Ormus. Paryż odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej współpracy w tym obszarze.
9: Jedyny lotniskowiec francuskiej marynarki wojennej Charles de Gaulle przepłynął przez kanał Suezki wraz z towarzyszącą mu grupą okrętów wojennych i kieruje się w stronę południowej części Morza Czerwonego. Docelowo jednostki mają dotrzeć do Zatoki Adeńskiej między Jemenem a Somalią. Jak poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony, operacja ma wyłącznie charakter obronny, a Francja nie angażuje się w działania wojenne na Bliskim Wschodzie. Celem jest przygotowanie ewentualnej misji eskortowej w cieśninie Ormus, wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie oraz wsparcie transportu morskiego. Decyzję o przekierowaniu lotniskowca, który dotąd operował na Morzu Śródziemnym, ogłoszono kilka godzin po ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Według Paryża incydent nie był wymierzony bezpośrednio w Francję. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: Na maturze początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpierw język angielski, najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy. Wczoraj maturzyści pisali trzeci obowiązkowy egzamin pisemny z języka obcego na poziomie podstawowym. Większość też zdawała angielski. Jak mówią absolwenci technikum budowlano-geodezyjnego w Białymstoku, nie był to najtrudniejszy egzamin w ich życiu.
10: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto, słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
11: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
12: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne. O wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik.
6: Wyniki matur w lipcu. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czwartek pochmurny, choć miejscami będą większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Przelotną opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze. Nad morzem dziś tylko 9 stopni, w centrum 17, na Mazowszu 23, do 25 na Podkarpaciu.
13: Autopromocja.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w procesie opiekunów maltretowanego dziecka. Magda B., matka Kamilka, za wyrażenie zgody na znęcanie się nad synem przez Dawida B., a także jego młodszym bratem, została skazana łącznie na 16 lat pozbawienia wolności. Trwa zabezpieczanie i monitorowanie sytuacji na Kłodnicy w Gliwicach. To po niedzielnym pożarze na terenie dawnej fabryki drutu. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać plamy na rzece przypominające paliwo. Miasto nie wyklucza, że jednym z powodów było przedostanie się do kanalizacji wody wykorzystywanej przez strażaków do akcji gaśniczej. Zakończyły się odwierty kontrolne na rekultywowanej hałdzie Pokój w Rudzie Śląskiej. W czerwcu ma być gotowy raport. Jak poinformowała spółka restrukturyzacji kopalni, naukowcy wykonali 24 otwory i pobrali z nich ponad 60 próbek do badań. Świętochłowice odwołają się od negatywnej opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. Wystawiła ją Regionalna Izba Obrachunkowa. Jako powód izba wskazała większy od zakładanego deficyt budżetowy oraz pokrycie zaistniałej różnicy pieniędzmi z podatku dochodowego.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 7 dzień maja. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Zakaz wstępu do Roztoczeńskiego Parku Narodowego powodem pożar pobliskiej Puszczy Solskiej. Mija rok od tragedii na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. W południe uczelnia uczci zamordowaną portierkę. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego kolejny raz podejmie próbę przystąpienia do pracy. Wieczorem wiatr osłabł, a to zdaniem strażaków gaszących pożar Puszczy Solskiej dobra wiadomość. Dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski podkreśla, że teraz liczy się każda godzina.
2: Jedna rzecz jest bardzo niekorzystna. Prognoza na czwartek. Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Jeżeli nie ma tego wiatru, to rozprzestrzenianie się tego ognia jest na pewno mniej intensywne. Służby mają kilka godzin, jak sądzę. Według prognoz pogody gdzieś do godziny 9-10 na to, aby maksymalnie ten pożar stłumić.
1: Rankiem akcja gaśnicza z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej zostanie wznowiona. Uczestniczy w niej 460 strażaków. Według szacunków służb żywioł objął około 500 hektarów. Od wczoraj obowiązuje zakaz wstępu do Roztoczeńskiego Parku Narodowego, którego granice są oddalone o 10 km od pożaru. Zakaz wstępu do lasów wydało też Nadleśnictwo Józefów. Uniwersytet Warszawski upamiętni pracowniczkę Małgorzatę Dynak. Jako wyraz pamięci i szacunku społeczność uczelni zostanie posadzony miłorząb na skwerze między budynkiem Chopinowskim a Wydziałem Archeologii. 7 maja ubiegłego roku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego student prawa UW zaatakował siekierą portierkę, która zginęła na miejscu, oraz ranił strażnika. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza stawić się dziś w pracy. Chodzi o tych, którym prezes Trybunału Bogdan Święczkowski dotąd nie przydzielił gabinetów ani spraw. Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tzw. zabezpieczenia nakazał dopuszczenie sędziów do orzekania. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapowiada, że cała czwórka pojawi się przy Alei Szucha około 11.
3: Idziemy do pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, okazując mu to postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i żądając jego wykonania, czyli spełnienia naszych tych wszystkich próśb, żądań, które zgłaszaliśmy wcześniej i uprzednio, o dopuszczenie nas do orzekania, o wykonanie tych obowiązków, które ciążą na prezesie Trybunału i pracownikach kancelarii.
1: Sędziowie szykują też pozew do Sądu Pracy. Ma zostać złożony w ciągu najbliższych kilku dni. Francja wysyła lotniskowiec na Morze Czerwone. Celem operacji ma być przygotowanie ewentualnego wdrożenia systemu Escort dla statków przepływających przez cieśninę Ormus. Paryż odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej współpracy w tym obszarze.
4: Jedyny lotniskowiec francuskiej marynarki wojennej Charles de Gaulle przepłynął przez kanał Suezki wraz z towarzyszącą mu grupą okrętów wojennych i kieruje się w stronę południowej części Morza Czerwonego. Docelowo jednostki mają dotrzeć do Zatoki Adeńskiej między Jemenem a Somalią. Jak poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony, operacja ma wyłącznie charakter obronny, a Francja nie angażuje się w działania wojenne na Bliskim Wschodzie. Celem jest przygotowanie ewentualnej misji eskortowej w cieśninie Ormus, wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie oraz wsparcie transportu morskiego. Decyzję o przekierowaniu lotniskowca, który dotąd operował na Morzu Śródziemnym, ogłoszono kilka godzin po ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Według Paryża incydent nie był wymierzony bezpośrednio w Francję. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Na maturze początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpierw język angielski, najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy. Wczoraj maturzyści pisali trzeci obowiązkowy egzamin pisemny z języka obcego na poziomie podstawowym. Większość też zdawała angielski. Jak mówią absolwenci technikum budowlano-geodezyjnego w Białymstoku, nie był to najtrudniejszy egzamin w ich życiu.
5: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto, słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
6: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
7: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne, o wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik.
1: Wyniki matur w lipcu. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czwartek pochmurny, choć miejscami będą większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze. Nad morzem dziś tylko 9 stopni, w centrum 17, na Mazowszu 23, do 25 na Podkarpaciu.
9: Autopromocja.
10: Bruklińska Rada Żydów.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widzę

0: mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

0: Minęła 6:30, więc skrót najważniejszych informacji. Agnieszka Tatarczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka, na 25 lat więzienia, między innymi za doprowadzenie do jego śmierci. Matka chłopca za pomoc i za znęcanie się ma spędzić się w więzieniu 16 lat. Skazani zostali także krewni matki Kamilka, bo nie reagowali na przemoc. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura już zapowiedziała apelację, a rzeczniczka praw dziecka nowelizację Lex Kamilek, przepisów, które powstały po tragedii w Częstochowie. Bielskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta wraz z partnerami zamierza kupić i wyremontować starą szkołę w Kuryłówce na Ukrainie. To miejscowość, w której urodził się i zaczynał edukację Ignacy Jan Paderewski, polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy. W szkole prowadzona byłaby m.in. nauka języka polskiego. Prawie 94% wniosków złożonych w tegorocznym budżecie obywatelskim w Katowicach przeszło wstępną weryfikację. Mieszkańcy złożyli w sumie 268 pomysłów. Wśród najciekawszych są muzyczny plac zabaw przy Nosprze czy rolkowisko do gry w hokeja na rolkach. Sosnowiecki Stadion będzie mieć nową murawę z wykorzystaniem specjalnej technologii hybrydowej. Metoda ta polega na pionowym wszywaniu włókien syntetycznych w naturalną darń. ArcelorMittal Park będzie pierwszym w Polsce miejscem, w którym wykorzystano tę technologię, a wszystko w ramach przygotowań FIFA do wrześniowych Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet. Podobną murawę mają stadiony Barcelony czy Juventusu.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:00, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawiał Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
3: Alarm na Łotwie, drony nadleciały od strony Rosji, jeden uderzył w magazyn paliwa.
4: Trudna sytuacja pożarowa w Puszczy Solskiej. Liczy się każda godzina, mówią służby.
3: Po decyzji Strasburga czworo nowych sędziów stawi się o 11:00 w Trybunale Konstytucyjnym.
4: Zaczynamy od pilnej informacji z Łotwy. Dron uderzył w magazyn paliwa w pobliżu granicy z Rosją.
3: Wcześniej łotewska armia poinformowała, że dwa bezzałogowce wleciały w przestrzeń powietrzną tego kraju od strony Rosji i rozbiły się.
4: Trwa walka z pożarem i walka z czasem w Puszczy Solskiej. Szef MSWiA Marcin Kierbiński informuje, że sytuacja jest opanowana, ale nadal trudna.
3: Ogień objął 500 hektarów. Na miejsce pojechały dodatkowe zastępy strażaków z Wielkopolski i Łódzkiego. W akcji gaśniczej strażaków wspierało z powietrza 6 śmigłowców gaśniczych i 6 samolotów dromader.
4: Dyrektor Roztaczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski podkreśla, że liczy się każda godzina.
5: Jedna rzecz jest bardzo niekorzystna. Prognoza na czwartek. Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Służby mają kilka godzin, jak sądzę, według prognoz pogody, gdzieś do godziny 9-10 na to, aby maksymalnie ten pożar stłumić.
3: Z kolei burmistrz Józefowa, Roman Dziura, zapewnia, że na razie nie ma powodu, by ewakuować mieszkańców.
6: Uspokajamy ich, że na ten moment miasto, większość miasta, jak się wiatr nie odwróci, nie jest absolutnie zagrożona, ale jeżeli będzie coś niepokojącego, to wówczas mieszkańcom i naszym dyrektorom tą informację będziemy przekazywać.
4: Mieszkańcy okolicznych miejscowości otrzymali alerty RCB z informacją, by przygotowali się na wypadek ewakuacji. Nie mają też wątpliwości, że wiele zasobów puszczy nie da się uratować.
7: Niedobrze. I borowiska, i różne, i jagody, i ten wszystko, te ludzie jakoś tam się troszeczkę utrzymywali z tego. Jest i co to zwierzyna, czy coś, i jakieś tam grzyby, także no na pewno, żal.
8: No na pewno wszystko co tego, to nie zdążyło uciec, to się spaliło.
7: To nic nie będzie, to już...
8: To się spaliło, bo teraz jest wylęk ptaków i ona się szybko odbudowuje.
7: To kwestia deszczu, żeby były deszcze, nie? To jakoś tam spróbuje ona tam odskoczyć.
3: Roztoczański Park Narodowy, który znajduje się 10 km od Puszczy Solskiej, wydał komunikat o zakazie wstępu na teren parku do odwołania.
4: O 8:13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza dziś stawić się do pracy. Chodzi o osoby, które do orzekania nie dopuścił prezes Bogdan Święczkowski.
3: Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tak zwanego zabezpieczenia nakazał dopuszczenie sędziów do pracy. W związku z tym, jak powiedziała nam sędzia Anna Korwin-Piotrowska, cała czwórka pojawi się przy Alei Szucha około 11:00.
9: Idziemy do pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, okazując mu to postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i żądając jego wykonania, czyli spełnienia naszych tych wszystkich próśb, żądań, które zgłaszaliśmy wcześniej i uprzednio o dopuszczenie nas do orzekania.
4: Sędziowie biorą pod uwagę scenariusz, że Bogdan Święczkowski po raz kolejny nie dopuści ich do orzekania.
3: MSZ Rosji wysłało notę do zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych z wezwaniem do ewakuowania personelu z Kijowa. Apelujemy o potraktowanie tego wezwania z najwyższą odpowiedzialnością, napisano.
4: Rosyjski resort spraw zagranicznych wyjaśnia, że wezwanie jest efektem nieuchronnego ataku odwetowego sił zbrojnych Rosji na Kijów, w tym na ośrodki decyzyjne, jeżeli Ukraina zrealizuje swoje plany zakłócenia obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie.
3: Polska i Litwa widzą to samo zagrożenie, które jest dla nas oczywiste, mówił prezydent po ćwiczeniach Brave Griffin. Odbyły się one wczoraj w pobliżu polskiej granicy.
4: Karol Nawrocki obserwował manewry wraz z litewskim przywódcą Gitanasem Nausiedą. Był tam także Kamil Zalewski.
10: Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że zarówno Polska, jak też Litwa mają podobne doświadczenia związane z wojną hybrydową prowadzoną przez Białoruś i Rosję.
11: Polska i Litwa jest świadoma tych zagrożeń, które nas łączą w poczuciu odpowiedzialności i za Polskę, i za Litwę, i za kraje bałtyckie.
10: Z kolei Gitanas Nausieda podkreślał znaczenie tego typu manewrów. Ćwiczenia odbywające się regularnie w przesmyku suwalskim zwiększają interoperacyjność naszych sił zbrojnych, a także potwierdzają determinację i gotowość do wspólnego działania. Dowódca polskiej drugiej kompanii piechoty zmotoryzowanej zaznaczył, że manewry pozwalają doskonalić umiejętności polskich żołnierzy.
12: Pozwala rozwijać nasze doświadczenie. Współdziałaliśmy z wojskami litewskimi, portugalskimi bezpośrednio.
10: W manewrach wzięło udział ogółem kilkuset żołnierzy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: Klimat.
4: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 13% energii. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z prądu.
3: Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Niemal w połowie kraju jest ono duże.
4: To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Zachmurzenie będzie dziś na ogół duże i mamy w prognozie deszcz przed południem w pasie od Zielonej Góry i Wrocławia do Suwałki Białegostoku, po południu w południowej i wschodniej Polsce. I w tych rejonach możliwe dziś będą też burze z porywistym wiatrem, którego obawiają się strażacy walczący z pożarem Puszczy Solskiej. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to będzie dziś od 10 stopni na północnym zachodzie kraju do 25 na południowym wschodzie. A to pogoda na siódmy.
14: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy od północy regionu, miejscowości Janów i droga 46, na której to w rejonie skrzyżowania tej trasy z drogą wojewódzką 793 mamy zepsutą ciężarówkę, która skutecznie utrudnia poruszanie się. Wprowadzony został tam ruch wahadłowy, służby kierują na objazdy. W północnej części regionu dość mocno korkuje się też droga 43 w Lgocie, gdzie trwają prace remontowe. W centralnej części z kolei większy ścisk mamy już na drodze 86 przy zjeździe do Grodźca, ale też na wysokości Będzińskiej i Syberki, jak również w Tyskim Czułowie. DK94 zwalnia w Siemianowicach Śląskich, w Sosnowieckiej i Środuli oraz na wysokości dzielnicy Staszic w Dąbrowie Górniczej. W Katowicach największy ścisk mamy w rejonie Pętli Brynowskiej, ale też na samej ulicy Brynowskiej oraz na Ligockiej, Grundmana, Bagiennej czy Warszawskiej. DK79 przykorkowała się na granicy Jaworzna i Sosnowca. Najbardziej odczuwalne jest to przy rondzie koło marketu odzieżowego. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg.

0: 7.30, skrót najważniejszych informacji i Agnieszka Tatarczyk.
1: Śląscy strażacy pomogą gasić pożar lasu w województwie lubelskim. Po godzinie 6 w rejon powiatu biłgorajskiego ruszyła kompania gaśnicza ze sprzętem służącym do dystrybucji wody. Zespół liczy 83 strażaków i 21 pojazdów gaśniczych. 25 lat więzienia dla ojczyma, 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie maltretowania dziecka. Chłopiec był na różne sposoby wielokrotnie krzywdzony. W końcu trafił do szpitala, gdzie lekarze ponad miesiąc walczyli o jego życie. Niestety nie udało się go uratować. Najprawdopodobniej to nie koniec sądowej batalii, bo strony rozważają apelację. Zarówno prokuratura, która chciała uznania, że doszło do zabójstwa, jak i adwokat matki chłopca. Szczątki blisko 60 żołnierzy ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka, uczestników walk o niepodległość Polski w latach 1945-46, zostaną uroczyście złożone na cmentarzu wojennym w Kamesznicy. W ceremonii wezmą udział prezydent Karol Nawrocki oraz rodziny zamordowanych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, żołnierzy niezłomnych.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 7 maja, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
3: Dron uderzył w magazyn paliwa na Łotwie. W kraju ogłoszono alarm.
4: 25 lat więzienia dla ojczyma Kamila z Częstochowy. Obrona zapowiada apelację.
3: Kolejna odsłona politycznej walki o kryptowaluty. Prezydent składa swój projekt ustawy.
4: Dwa drony wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy. Nad ranem ogłoszono alarm o zagrożeniu z powietrza w kilku rejonach wschodniej części kraju.
3: Mieszkańcy otrzymali alerty na telefony komórkowe. Kamil Zalewski.
5: Według wstępnych informacji jeden z dronów mógł spaść w Rzeżycy, gdzie znajduje się magazyn paliwa. Straż pożarna poinformowała jednak, że po przybyciu na miejsce nie stwierdzono otwartego ognia. Portal LSM podaje, że drony wleciały od strony Rosji. Jednak jak zaznaczyło wojsko, nie oznacza to automatycznie, że były to rosyjskie bezzałogowce. Łotewskie media przypominają, że wcześniej w podobnych zdarzeniach chodziło o ukraińskie drony wykorzystywane do ataków na rosyjską infrastrukturę. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
4: Blisko 500 strażaków walczy z pożarem Puszczy Solskiej koło Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Sytuacja jest opanowana, choć nadal bardzo ciężka, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Nie ma decyzji o ewakuacji mieszkańców Józefowa. Strażacy wycięli pas lasu, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia, informuje burmistrz miasta Roman Dziura.
6: Głównie pali się po szycie. Objechaliśmy przed chwilą nawet ze strażakami, żeby trochę uspokoić naszych mieszkańców, bo ten dym taki gęsty, on uruchamia ogromny lęk. Został wycięty pas lasu za oczyszczalnią ścieków, tak żeby odciąć ewentualny pożar od miasta.
3: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
4: To najprawdopodobniej nie koniec sądowej batalii w sprawie opiekunów Kamilka z Częstochowy. 8-latek zmarł w wyniku pobicia i oparzenia przez ojczyma.
3: Wczoraj sąd w Częstochowie skazał Dawida B. na 25 lat więzienia, a matkę chłopca na 16 lat za pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia.
7: 25 lat więzienia to kara za wiele przestępstw, mówił rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz.
8: Spowodował małoletniego Kamila ciężkie obrażenia ciała, których następstwem był zgon pokrzywdzonego oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem.
7: Prokuratura chciała, żeby Dawid B. odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a nie tylko za znęcanie się, mówi prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska.
9: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
7: Również siostra Kamilka Magdalena Mazur liczy na surowszą karę dla sprawcy.
10: To nie zwróci życia mojemu bratu, ale kary powinny być surowe.
7: Rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak również liczy na apelację.
11: Sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji.
7: Na karę w zawieszeniu sąd skazał też dwoje krewnych, Wojciecha i Anetę J., którzy razem mieszkali, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach.
4: Są w nim m.in. zapisy o ochronie konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
12: Ten projekt jest projektem kompromisowym po to, żeby zakończyć ten chocholi taniec rządu i Donalda Tuska. Wyjście naprzeciw tym, którzy oczekują na regulację tego rynku, bo podkreślę, pan prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją, regulacją tego rynku.
3: Do prezydenckiego projektu odniósł się wicepremier Radosław Sikorski. Powiedział, że takie regulacje powinny być przygotowywane przez ekspertów.
13: Co prezydent w ogóle ma do zgłaszania ustaw o kryptowalutach? Przecież to są bardzo skomplikowane kwestie. Mówimy o ustawie, która jest wdrożeniem dyrektywy europejskiej. Wdrażanie dyrektyw europejskich jest zadaniem rządu.
4: Prezydent dotychczas dwukrotnie zawetował rządową ustawę o kryptoaktywach. W tym tygodniu do Sejmu ma trafić trzeci projekt, który zaostrza kary za oszustwa kryptowalutowe.
3: Weneckie Biennale rozpoczęte. Oficjalne otwarcie co prawda w sobotę, ale już od wczoraj wystawę główną i pawilony narodowe mogą odwiedzać kuratorzy czy dziennikarze.
4: W Wenecji jest wysłanniczka Trójki Agnieszka Obszańska.
14: Po południu oficjalnie otworzył się polski pawilon, a w nim praca Języki z wody autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, która przyciągnęła tłumy. A opowiada Agnieszka Pindera, komisarka pawilonu polskiego na Biennale Sztuki w Wenecji.
15: To jest ogromna przyjemność stać tutaj i obserwować publiczność tak tłumnie przewijającą się przez pawilon. Myślę, że w tym przypadku dzieje się coś rzeczywiście wyjątkowego.
14: A przed nami kolejne otwarcia i kolejne protesty wobec dopuszczenia Rosji i Izraela do udziału w tegorocznej edycji.
15: Tegoroczne Biennale jest Biennale, o którym będziemy pamiętać, myślę, latami. Jeżeli oddamy oprawcom platformę, to w pewien sposób to oni wygrają, a nie strona światła, strona pokoju, strona solidarności z Ukrainą i Palestyną.
14: A aktów solidarności i protestów zapowiadanych jest tutaj coraz więcej. Z Wenecji Agnieszka Obszańska.
3: To był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jest 5 po 7, to czas na sport. Adam Malecki, dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. Oto skład finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kanonierzy we wtorek pokonali u siebie 1-0 Atletico Madryt, a wczoraj Paris Saint-Germain, które wygrało w pierwszym szalonym meczu w Paryżu 5-4, zremisowało z Bayernem w Monachium 1-1. Do awansu wystarczyło. PSG wyszło na prowadzenie już w trzeciej minucie po trafieniu Dembele. Bawarczycy szturmowali bramkę Paryżan, ale bili głową w mur. Dopiero w doliczonym czasie gry wyrównał Harry Kane. Za późno. PSG z Arsenalem w wielkim finale zagrają w Budapeszcie 30 maja. A w siatkówce, jeśli ktoś czekał na wielkie emocje, no to się doczekał. W finale plus ligi wszystko rozstrzygnie się w piątym meczu. Bogdanka Luk Lublin prowadziła w rywalizacji do 3 zwycięstw 2-1. Podejmowała aluron Warte Zawiercie u siebie, a pierwszego seta wczoraj wygrała. Szło jak z płatka. Jednak Warta podniosła się i wygrała 3-1, przedłużając walkę do decydującego starcia, mówi Bartłomiej Bołądź.
18: Myślę, że najważniejsze, że po tych dwóch słabszych meczach wróciliśmy do swojej dyspozycji. Może nie jeszcze idealnie, ale już było na pewno lepiej. I co, możemy tylko się z tego cieszyć, ale nikt jeszcze nie wygrał tego mistrzostwa, więc co, my skupiamy się na tym, żeby wrócić teraz do domu, zregenerować się i mam nadzieję, że po prostu w ostatnim meczu wyjdziemy i zagramy na swoim poziomie.
17: Początek niedzielnego meczu o 14:45. Na swoim poziomie zagrał Projekt Warszawa, który wygrywając czwarty mecz o brązowy medal za Sekoresowią Rzeszów, wskoczył na najniższy stopień podium plus ligi. W koszykówce w Orlen Basket Lidze już wszystko jasne. Wiemy, które drużyny zagrają w playoffach. Na pierwszym miejscu rundę zasadniczą kończą obrońcy tytułu. Legia Warszawa wygrała z Kingiem Szczecin po dogrywce 88-84. Szczecinianie spadli na drugą pozycję. Awans do playoff zapewnili sobie także Śląsk Wrocław, Trefl Sopot, Dziki Warszawa i Arka Gdynia. W play-in o dwa pozostałe miejsca w ósemce zagrają Anwil Wosławek, Zastal Zielona Góra, MKS Dąbrowa i Stal Ostrów Wielkopolski. A w tenisie Polacy zeszli z rzymskiego Foro Italico na tarczy. Z turniejem już w pierwszej rundzie pożegnali się Magdalena Fręch i Linet oraz Hubert Hurkacz. Fręch przegrała w trzech setach z Filipinką Jalą, Linet w dwóch setach z Niemką Marią, a Hurkacz w trzech z Niemcem Hafmanem. Iga Świątek zmagania w Rzymie rozpocznie od drugiej rundy. Jej przeciwniczką będzie Amerykanka Katie McNally.
2: Zachmurzenie będzie dziś na ogół duże i mamy w prognozie pogody deszcz. Przed południem w pasie od Zielonej Góry i Wrocławia do Suwałki Białegostoku, po południu przede wszystkim w Polsce południowej i wschodniej. No i też w tych rejonach możliwe dziś będą burze, burze z porywistym wiatrem. Tego obawiają się strażacy walczący z pożarem Puszczy Solskiej. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to dziś będzie od 10 stopni na północnym zachodzie kraju do 25 na południowym wschodzie.
0: Się niebo za oknami Radia Katowice zaciągnęło chmurami, to jest szansa, że tam coś tam skapnie, no, żeby tak skapło coś tam intensywniej. Co z pogodą? Dariusz Schmidt, dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam pogodnie, a szczególnie maturzystów. Dziś niektórzy z nich piszą egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, a po południu z historii muzyki. No to good luck i oby egzaminy poszły wam jak z nut. Dziś, proszę państwa, niżowa aura od północnego zachodu będzie napływało nad obszar kraju chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Ochłodzenie nastąpi głównie w centralnej Polsce. Maksymalna temperatura powietrza będzie tam miejscami o 5 do 8 stopni niższa względem ubiegłej doby. Zatem w kraju dziś przeważnie zachmurzenie duże, choć pojawiać się będą też w ciągu całego dnia większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Jednak miejscami też przyda się parasol, bo przelotnie popada deszcz, a na południowym wschodzie i południu kraju pojawią się również burze, gdzieniegdzie z gradem. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 23-25 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. A w województwie śląskim zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane i duże, ale warto też mieć przy sobie coś od deszczu, bo lokalnie w drugiej części dnia szczególnie możliwy będzie przelotny deszcz, a gdzieniegdzie również może zagrzmieć. Trochę chłodniej niż ostatnio bywało, na termometrach dziś maksymalnie do 20 stopni w Katowicach i w metropolii, do 19 w Częstochowie i na Jurze, do 19 również w Bielsku Białej, w Rybniku i w Raciborzu do 20, w Lublińcu i Tarnowskich Górach do 19. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie, proszę państwa, rzeczywiste wynosi w Katowicach 972, a mierzone na poziomie morza 1600 hektopaskali, będzie rosnąć. Biometr dziś rano obojętny, a potem niekorzystny. A jutro, w piątek, na Śląsku zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Nie powinno padać, jedynie rano na południu województwa śląskiego może pokropić deszcz. Nastąpi też dalsze ochłodzenie. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 16-19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. A w weekend ogólnie pogodnie, bez opadów i nieco cieplej. W niedzielę do 23 stopni Celsjusza.
0: No i pięknie. I takie prognozy lubimy, że w tygodniu deszcz, a w weekend bez opadów i pogodniej. A Dariusz Schmidt ponownie w Radiu Katowice po godzinie 10. Dziękujemy.
14: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Służby przekazują, że w dalszym ciągu z dużymi kłopotami trzeba liczyć się na drodze 46 w Janowie. To północna część województwa śląskiego. Tam w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką 723 ruch skutecznie utrudnia zepsuta ciężarówka. Jezdnia w stronę Częstochowy nadal jest zablokowana. Policjanci kierują na objazdy. W Katowicach mocno przetkany jest wlot do centrum, jadąc drogową trasą średnicową od strony Zabrza. Poza tym zwalniamy też na drodze 86, jadąc od Sosnowca czy od Tychów. 86 przetyka się także w Będzinie na wysokości Syberki i przy zjeździe w ulicę Wolności, gdzie dziś ma zostać wprowadzona już stała organizacja ruchu i zniknąć mają zwężki w ciągu dnia. Wracamy do stolicy województwa śląskiego, bo dość ciasno jest też m.in. na Grundmana, 73 Pułku Piechoty, Mikołowskiej Armii Krajowej, Ligockiej, Kościuszki Ceglanej czy Granicznej. Droga 79 zwalnia w centrum Mysłowic w katowickim Zawodziu, ale też cały czas na granicy Jaworzna i Sosnowca. 691 404 to numer alarmowy Autoradia.

0: Jest 9. Uniwersytet Śląski będzie oszczędzać. O przyczynach strat finansowych mówił w Radiu Katowice rektor profesor Ryszard Koziołek. Śląscy strażacy pomagają gasić pożar lasu na Lubelszczyźnie. Żywiec coraz bliżej uchwały krajobrazowej, czyli przepisów porządkujących miejską przestrzeń.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Uczelnie w Polsce przeszło od jakiegoś czasu w tryb zarządzania kryzysowego, powiedział w Radiu Katowice rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek. W ten sposób skomentował sytuację finansową swojej uczelni. Ubiegły rok obrachunkowy uniwersytet zamknął stratą na poziomie 33 milionów złotych. Profesor Koziołek ocenił, że podobna sytuacja dotyka wielu uczelni w Polsce, co pokazuje, że finansowanie zaczyna być niewystarczające.
2: Nasze przychody, czyli to, co uczelnia pozyskuje przede wszystkim ze środków ministerialnych w postaci subwencji, ale także w postaci środków własnych, okazały się niewystarczające w stosunku do kosztów, które założyliśmy i korygowaliśmy w ciągu roku, stosownie do rosnących cen. Po prostu codzienne funkcjonowanie uczelni jest na tyle wysokie, że subwencja ministerialna go nie pokrywa.
0: Uniwersytet Śląski zapewnia, że bieżące funkcjonowanie i inwestycje nie są zagrożone. Jednocześnie przygotowano plan optymalizacji kosztów.
2: Te najważniejsze grupy pracowników, studentów i doktorantów efektów tego planu nie odczują. Będziemy oszczędzać na kosztach infrastruktury, na kosztach energii. Pozbędziemy się tych obiektów, które od dłuższego czasu nie są uniwersytetowi, czy od pewnego czasu nie są mu już potrzebne, a zatem będziemy oszczędniejsi w codziennych wydatkach.
0: Profesor Ryszard Koziołek zapowiedział, że w przyszłym tygodniu planuje spotkać się z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Tematem rozmów będzie ewentualna pomoc dla uczelni ze strony resortu. Śląscy strażacy pomagają gasić pożar lasu na Lubelszczyźnie. Po godzinie 6 do akcji wyruszyła kompania gaśnicza SOA z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Katowicach-Szopienicach. Poinformowała Radio Katowice brygadier Aneta Gołębiowska, rzeczniczka prasowa śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
3: Wyjechała do działań na terenie województwa lubelskiego kompania SOA w składzie 83 strażaków i 21 pojazdów, głównie samochodów gaśniczych, a także samochodów wężowych i kłada. W skład kompanii wchodzą dwie magistrale wodne z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Tychach i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bielsku Białej.
0: Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł we wtorek. Obszar działań operacyjnych służb szacowany jest na ponad 1000 hektarów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Żywiec coraz bliżej uchwały krajobrazowej, czyli przepisów porządkujących miejską przestrzeń. Chodzi o reklamy, billboardy, czyli wszystko to, co zaśmieca ulice i zasłania widoki, jeśli nie jest umieszczane według określonych reguł. Prace nad uchwałą trwają od prawie 2 lat. Wkrótce projekt ma trafić pod obrady Rady Miasta. A dzisiaj o 16:00 w Urzędzie Miasta w Żywcu odbędzie się publiczna debata na temat korzyści i strat, jakie może przynieść przyjęcie dokumentu. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy, którzy zainteresowani są tym tematem. Uchwały krajobrazowe w naszym regionie mają już m.in. Sosnowiec, Cieszyn czy Mikołów.

0: Znana jest lista 44 projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w tegorocznej edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. Dziś będzie można je poznać podczas publicznej prezentacji, która odbędzie się o 17 w Centrum Usług Społecznych. A głosy będzie można oddawać od 25 maja do 3 czerwca, zarówno przez internet, jak i w formie tradycyjnej.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
0: Od 19 do 22 stopni dzisiaj w regionie. Do końca dnia zmienna aura z przelotnym deszczem. Lokalnie możliwe burze.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazak-Wielgus. W dalszym ciągu trzeba liczyć się z utrudnieniami na Dąbrowskim odcinku drogi ekspresowej S1 przed węzłem Podlesie. Na pasach w stronę Tychów miało dojść do zdarzenia drogowego. Korek cały czas sięga węzła Gołonuch. Zaglądamy do Katowic, gdzie w dalszym ciągu korkuje się na 73. Pułku Piechoty, ale też na Mikołowskiej, Kościuszki Ceglanej, Granicznej czy Dudy Gracza. Na południu największy ścisk jest na wlotach do Żywca jadąc od strony ekspresowej S1, ale ciasno jest też na Krajowej Jedynce, w Pszczynie, Goczałkowicach, Zdroju czy w Czechowicach, Dziedzicach. Dobre wieści płyną z będzińskiego odcinka drogi krajowej nr 86. Zakończyły się bowiem prace związane z przebudową wiaduktu przebiegającego nad tą trasą wzdłuż ulicy Wolności. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że dziś ma zostać wprowadzona już stała organizacja ruchu w tym miejscu, a to oznacza, że bez utrudnień ruch odbywać się będzie zarówno na ciągach głównych 86, jak i na łącznicach i w ciągu ulicy Wolności.
3: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
4: Się niebo za oknami Radia Katowice zaciągnęło chmurami, to jest szansa, że tam coś tam skapnie, żeby tak skapło coś tam intensywniej. Co z pogodą? Dariusz Schmidt, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam pogodnie, a szczególnie maturzystów. Dziś niektórzy z nich piszą egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, a po południu z historii muzyki. No to good luck i oby egzaminy poszły wam jak z nut. Dziś, proszę państwa, niżowa aura od północnego zachodu będzie napływało nad obszar kraju chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Ochłodzenie nastąpi głównie w centralnej Polsce. Maksymalna temperatura powietrza będzie tam miejscami o 5 do 8 stopni niższa względem ubiegłej doby. Zatem w kraju dziś przeważnie zachmurzenie duże, choć pojawiać się będą też w ciągu całego dnia większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Jednak miejscami też przyda się parasol, bo przelotnie popada deszcz, a na południowym wschodzie i południu kraju pojawią się również burze, gdzieniegdzie z gradem. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 23-25 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. A w województwie śląskim zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane i duże, ale warto też mieć przy sobie coś od deszczu, bo lokalnie w drugiej części dnia szczególnie możliwy będzie przelotny deszcz, a gdzieniegdzie również może zagrzmieć. Trochę chłodniej niż ostatnio bywało, na termometrach dziś maksymalnie do 20 stopni w Katowicach i w metropolii, do 19 w Częstochowie i na Jurze, do 19 również w Bielsku Białej, w Rybniku i w Raciborzu do 20, w Lublińcu i Tarnowskich Górach do 19. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie, proszę państwa, rzeczywiste wynosi w Katowicach 972, a mierzone na poziomie morza 1006 hektopaskali. Będzie rosnąć. Biometr dziś rano obojętny, a potem niekorzystny. A jutro, w piątek, na Śląsku zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Nie powinno padać, jedynie rano na południu województwa śląskiego może pokropić deszcz. Nastąpi też dalsze ochłodzenie. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 16-19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. A w weekend ogólnie pogodnie, bez opadów i nieco cieplej. W niedzielę do 23 stopni Celsjusza.
4: No i pięknie. I takie prognozy lubimy, że w tygodniu deszcz, a w weekend bez opadów i pogodniej. A Dariusz Schmidt ponownie w Radiu Katowice po godzinie 10. Dziękujemy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 7 maja, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
7: Pożar Puszczy Solskiej pod kontrolą, strażakom pomaga dziś deszcz.
8: Policja uderzyła w siatki pedofilskie, zatrzymano 123 osoby.
7: Burza wokół rosyjskiego pawilonu na Biennale w Wenecji. Organizatorzy poniosą konsekwencje.
8: Cały obszar objęty pożarem w powiecie biłgorajskim jest pod kontrolą, zapewnił na miejscu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
7: Dodał, że mniejsze jest też zagrożenie dla budynków znajdujących się w pobliżu płonącego lasu.
9: Jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie, choć cały czas podkreślam, że ta sytuacja może być dynamiczna. Cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają stałej interwencji strażaków.
8: Strażakom pomoże też deszcz. W powiecie biłgorajskim zaczęło rano padać.
7: Potężna akcja policji przeciwko pedofilom. 123 osoby zostały zatrzymane. Zabezpieczono też setki tysięcy plików z pedofilskimi zdjęciami i nagraniami.
8: Jak mówił w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Broczek, w akcji uczestniczyli specjaliści z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
10: W coraz większym zakresie, można powiedzieć, przestępczość korzysta ze środków informatycznych, przenosi się do internetu i siłą rzeczy w coraz większym zakresie jest tam również policja. Jesteśmy coraz bardziej kompetentni w tych zakresach.
8: Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Wśród nich jest m.in. nauczyciel, który miał nagrywać uczniów szkoły językowej oraz 19-latek, który miał nagrywać pornografię z udziałem swojej siostry przyrodniej.
7: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, blokowanych przez prezesa Bogdana Święczkowskiego, stawi się dziś w pracy w siedzibie instytucji. Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tak zwanego zabezpieczenia nakazał dopuszczenie ich do pracy.
8: Przed Trybunałem jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, na którą godzinę sędziowie zamierzają stawić się do pracy? I czy wiemy, co sądzi o orzeczeniu ze Strasburga prezes Sądu Konstytucyjnego?
11: Czworo sędziów ma się tutaj pojawić, Walej Szucha. Między 10 a 11 będą chcieli wejść do sądu, poprosić prezesa Bogdana Święczkowskiego o dopuszczenie ich do orzekania, wyznaczenie pokoi do pracy i traktowanie ich tak, jak wymaga prawo, czyli po prostu uznanie, że są prawidłowo wybranymi sędziami. A tak orzekł właśnie Europejski Trybunał Praw Człowieka. A czy drzwi Trybunału będą dla tej czwórki otwarte? No trudno teraz to przesądzić. Wiemy, że według prezesa sądu, bo taki komunikat mediom wysłała rzeczniczka prasowa Trybunału Weronika Ścibor, prezes sądzi, że nie została wyczerpana cała ścieżka odwoławcza w kraju, a poza tym Trybunał Europejski nie ma w ogóle prawa do orzekania i do nakazywania traktowania sędziów zgodnie z przepisami, ponieważ w ogóle najważniejszy sąd w Polsce, Trybunał Konstytucyjny, nie podlega Trybunałowi Europejskiemu, więc zobaczymy, jak prezes Święczkowski podejdzie do całej tej sprawy.
7: Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje.
8: Drony, które wleciały nad ranem w przestrzeń powietrzną Łotwy, to testowanie reakcji Europy i świata na tego typu prowokacje, uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
7: Polityk dodał, że ze względu na dużą rosyjską mniejszość, Łotwa może być głównym celem podobnych prowokacji ze strony Moskwy.
12: Rosjanie testują, oni próbują różnych prowokacji, różnych działań, także tu będziemy świadkami testowania opinii publicznej, ale także tej opinii międzynarodowej, w jaki sposób ona będzie reagować na takie rzeczy, takie, które dzisiaj na Łotwie się zdarzyły.
8: Drony wleciały w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji, jednak jak zaznaczyło wojsko, nie oznacza to automatycznie, że były to rosyjskie bezzałogowce.
7: Organizatorzy Biennale poniosą konsekwencje swoich decyzji, mówi Polskiemu Radiu Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej i były minister kultury z grupą polskich i ukraińskich artystów. Protestował wczoraj przed rosyjskim pawilonem otwartym na Biennale Sztuki w Wenecji.
8: Podkreślał, że omijanie unijnych sankcji nałożonych na Rosję przez władze Biennale nie pozostaje bez reakcji.
13: Myślę, że konsekwencją tego będzie wstrzymanie finansowania. To są 2 miliony euro dla Biennale. Myślę, że będzie śledztwo jeszcze inspektorów włoskich, którzy nie otrzymali wszystkich dokumentów. Ta historia na pewno szybko nie zniknie. Co tu dużo mówić? Wstyd. Wstyd dla szefostwa Biennale. Jesteśmy tu po to, żeby im o tym przypomnieć.
7: Po stanowczej reakcji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i 22 ministrów kultury wspólnoty, władze Biennale zdecydowały, że rosyjska wystawa będzie czynna tylko do soboty. Tego dnia wystawy na Biennale otwierają się dla szerokiej publiczności.
14: Klimat.
8: Umiarkowana jakość powietrza w Białymstoku i Warszawie. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
7: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 23% energii elektrycznej. Prawie w całej Polsce w lasach występuje duże zagrożenie pożarowe. Na znacznym obszarze kraju jest ono właśnie duże.
8: To był serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport teraz, proszę Państwa, i Adam Malecki.
16: Paris Saint-Germain dołącza do Arsenalu Londyn i po raz drugi z rzędu zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie bronią tytułu. Przed rokiem rozbili w decydującym meczu Inter Mediolan. Wczoraj wystarczył im remis z Bayernem Monachium, bo też przed tygodniem wygrali 5-4. Finał Ligi Mistrzów zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie. A dzisiaj czas na półfinały pozostałych rozgrywek europejskich. W meczach rewanżowych Ligi Europy zagrają Aston Villa z Nottingham Forest. Przed tygodniem drużyna z krainy Robin Hooda wygrała 1-0, a Freiburg podejmie Bragę. Portugalczycy wygrali 2-1. W lidze konferencji zmierzą się Crystal Palace z Szachtarem Donieck i Strasbourg z Rayo Vallecano. W pierwszych meczach górą przedstawiciele Premier League było 3-1 i hiszpańskiej La Ligi Rayo wygrało 1-0. W siatkówce w Plus Lidze trwa zażarta walka o złoty medal. Wszystko się rozstrzygnie w piątym meczu, który zostanie rozegrany w niedzielę o 14:45. Wczoraj Aluron Warta Zawiercie w rywalizacji, która toczy się do 3 zwycięstw, doprowadziła do remisu, potem jak pokonała w Lublinie Bogdankę 3-1. W walce o brązowy medal wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Projekt Warszawa wywalczył 3. miejsce, potem jak po raz trzeci pokonał Asseco Resowie Rzeszów. W koszykówce w Orlen Basket Lidze w playoffach zagrają Legia Warszawa, King Szczecin, Śląsk Wrocław, Trefl Sopot, Dziki Warszawa, Jarka Gdynia. O 2 pozostałe miejsca powalczą Anwil Wosławek, Zastal Zielona Góra, MKS Dąbrowa Górnicza i Stal Ostrów Wielkopolski. A w NBA playoffy już trwają. New York Knicks pokonali Philadelphia 76ers 108-102. Polak grał ogony.
17: Jeremy Sochan nie zapisał się w statystykach tego meczu. Zagrał w sumie 55 sekund. To piąte z rzędu zwycięstwo Nowojorczyków w tegorocznych playoffach. Podsumował zaraz po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Koszykarze Filadelfii postawili znacznie większy opór niż podczas pogromu 98-137, jaki zgotowali im Knicks w pierwszym meczu serii. Spotkanie obfitowało 25 zmian prowadzenia, co stanowi rekord fazy playoff ostatnich 11 lat oraz 14 remisów. W meczu konferencji zachodniej zawodnicy San Antonio Spurs pokonali Minnesota Timberwolves 133-95. W serii tych zespołów jest remis 1-1. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
16: I jeszcze przypomnienie hokejowe. Reprezentacja Polski zagra dzisiaj w kolejnym, przedostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni w Sosnowcu zmierzą się o 19:30 z Japonią. By marzyć o elicie, trzeba wygrać.
6: Zachmurzenie będzie dziś na ogół duże i mamy w prognozie deszcz. Wyczekiwany deszcz pada na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie kraju. Po południu popada na południu i wschodzie i tam też możliwe dziś będą burze. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni na Pomorzu do 25 na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia.
18: Trójka.

0: Jest 10:00. Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaapelował na antenie Radia Katowice do rządu o liberalizację polityki wizowej. Policja kolejny raz przypomina, by nie zostawiać dzieci w zamkniętym, nagrzanym aucie. Za chwilę o interwencji w Orzeszu. Zuzanna Bujok z Wisły została laureatką 51. edycji Nagrody imienia Oskara Kolberga.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaapelował na antenie Radia Katowice do rządu o liberalizację polityki wizowej. Profesor Ryszard Koziołek powiedział, że dwa najbliższe roczniki na uczelniach będzie charakteryzować zwyżka demograficzna. Wskazał jednocześnie, że w późniejszym czasie może być odczuwalne zjawisko depopulacji.
2: Obserwujemy uważnie to, co dzieje się w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych i tu należy się spodziewać znaczącej obniżki liczby kandydatów z Polski. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczelnie stały się coraz bardziej międzynarodowe i tutaj ogromnie potrzebujemy zliberalizowania polityki wizowej, aby mieć na uwadze to, że nie tylko studenci i obcokrajowcy, którzy chcą studiować spoza Unii w naszych uczelniach, ale także naukowcy potrzebują tego wsparcia.
0: Profesor Koziołek dodał, że osoby te powinny być weryfikowane w ramach bezpieczeństwa. Zastrzegł jednak, że jeśli obecna sytuacja nie ulegnie zmianie, odbije się to na kondycji polskich uczelni. Strażacy wybili szybę w samochodzie, by ratować 1,5-roczną dziewczynkę. Dziecko miało zamknięte oczy i nie reagowało na hałasy i wołanie. Do zdarzenia doszło wczoraj około 11:00 w Orzeszu. Służby otrzymały informację od zaniepokojonej kobiety, która zauważyła niebezpieczną sytuację. Dziecko siedziało w samochodzie od dłuższego czasu, a wszystkie szyby w pojeździe były zamknięte. Po rozmowie ze świadkami strażacy zdecydowali o wybiciu szyby. Jak się okazało, matka dziecka wyszła do apteki, zostawiła córkę w samochodzie, bo nie chciała jej budzić. Policja przypomina, że to bardzo niebezpieczne, gdy świeci słońce, a auto się nagrzewa, stając się gorącą pułapką dla malucha.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Rudzie Śląskiej wybrane zostały zadania, które realizowane będą w ramach tzw. inicjatywy lokalnej. To bezpieczniejsze alejki w ogrodach działkowych, unikalna przestrzeń edukacyjna w historycznym domu Karola Goduli, czy uwielbiane potańcówki oraz kino plenerowe i festyny. Z rekordowej puli 150 tysięcy złotych sfinansowanych zostanie 12 zadań. Tegoroczny budżet został podzielony w sposób zapewniający balans między twardą infrastrukturą a działaniami budującymi wspólnotę, mówi prezydent miasta Michał Pierończyk.
3: Zgodnie z założeniami tegorocznej inicjatywy lokalnej kwota 100 tysięcy złotych miała zostać właśnie przeznaczona na zadania inwestycyjne, a pozostałe 50 tysięcy na projekty miękkie. Z uwagi, że koszt 4 zakwalifikowanych do realizacji zadań inwestycyjnych był mniejszy niż zakładane na ten cel 100 tysięcy, niewykorzystane środki trafiły do puli przeznaczonej na projekty kulturalne i społeczne.
0: Inicjatywa lokalna to obok budżetu obywatelskiego kolejna forma aktywności obywatelskiej mieszkańców. W gminie Rędziny ponownie będzie można podziwiać pokazy lotnicze. Gmina podpisała w tej sprawie umowę z organizatorem. W tym roku na lotnisku w Rudnikach nie tylko pokazy lotnicze, ale również koncerty, pokazy pirotechniczne oraz efekty świetlne i laserowe. W przeciwieństwie do ubiegłorocznej edycji, w tym roku Airshow Rudniki potrwa 2 dni. Zuzanna Bujok z Wisły została laureatką 51. edycji Nagrody imienia Oskara Kolberga. To wyróżnienie przyznawane za zasługi dla kultury ludowej, uznawane za jedno z najważniejszych w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce. Pani Zuzanna została doceniona za wieloletnią pracę na rzecz ochrony i pielęgnowania beskidzkiego dziedzictwa, w tym wiślańskiej gwary, pieśni oraz ludowych opowieści.
4: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Zmienna pogoda dzisiaj w regionie. Po południu może popadać, a lokalnie wystąpią burze. Temperatura dziś do 22 stopni.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Nie ma już utrudnień po zdarzeniu drogowym, jakie miało miejsce na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej, gdzie korek miał kilkaset metrów, a zaczynał się przed węzłem Gołonów. Teraz zarówno w stronę Tychów, jak i w stronę Pyrzowic jedziemy płynnie. Czego nie można powiedzieć o podróży drogą 43. Przypomnę, w Lgocie, to północ województwa śląskiego, trwają prace drogowe i mamy zmienioną organizację ruchu, co niestety generuje korki. Ruszyła rozbudowa ulicy Architektów w Gliwicach. Inwestycja została podzielona na dwa etapy, które wiązać się będą ze zmianą w organizacji ruchu. Pierwsze zmiany obowiązują od wtorku na odcinku od Ciesielskiej do skrzyżowania z ulicy Architektów z Daszyńskiego, jadąc od strony Sośnicowic. Drugi wprowadzony będzie 20 maja na odcinku od skrzyżowania ulicy Architektów z Daszyńskiego, jadąc od strony centrum Gliwic do ulicy Geodetów. 691-400-400, czekamy na Państwa sygnały z dróg.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 7 maja, właśnie minęła 10. Serwis przedstawi Artur Ewertowski.
7: Strażakom udaje się opanować pożar lasów w okolicach Biłgoraju. Dzisiaj zaczęła im sprzyjać pogoda. Polski kapitan nie ucierpiał w irańskim ataku na kontenerowiec w cieśninie Ormus. Rannych zostało jednak kilkunastu członków załogi. Trump mówi o dobrych rozmowach, Irańczycy powtarzają swoje żądania. Za chwilę o negocjacjach na linii Waszyngton-Teheran. Udaje się opanować pożar lasów na Lubelszczyźnie w okolicach Biłgoraju. Od trzech dni strażacy walczą z ogniem, a w Józefowie jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Witaj, Krzysztofie.
8: Dzień dobry.
7: Ja rozumiem, że teraz strażakom sprzyja padający deszcz.
8: Zdecydowanie tak, na ten deszcz czekali tak naprawdę wszyscy, a tutaj właśnie, jak wspomniałeś, w obecnej sytuacji zwłaszcza strażacy. Jak powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, padający deszcz to duże wsparcie w całej akcji gaśniczej.
9: Sama już temperatura, wilgotność powietrza zmienia bardzo dużo. To jest kwestia rozprzestrzeniania się później tych zarzewi ognia. Jeżeli ogień trafi na wilgotną i nasyconą wodą ściółkę, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ona się nie zapali, a jeżeli tak, to z o wiele mniejszą dynamiką i będziemy w stanie sobie z nim poradzić. Więc to jest ogromne dla nas znaczenie.
8: Jednocześnie nadbrygadier Wojciech Kruczek zaznaczył, że akcja cały czas trwa. Wciąż są punkty, gdzie temperatura pod ziemią w niejednym obszarze jest bardzo wysoka i może dojść do ponownego rozniecenia ognia. I choć na razie deszcz delikatnie ustąpił, to jednak IMGW prognozuje, że jeszcze dziś powróci i może padać nawet do jutra.
7: A relacjonował Krzysztof Kuczyński. Polak, kapitan statku ostrzelanego przedwczoraj w cieśninie Ormus, nie ucierpiał w ataku. Pływający pod banderą Malty kontenerowiec francuskiego armatora miał zostać trafiony irańskim pociskiem rakietowym podczas płynięcia w pobliżu Omanu. Jak wynika z relacji armatora, część kilkunastoosobowej załogi filipińskiej została ranna. Jednostka teraz dryfuje. Tak mówi o tym wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
10: Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Był to kontenerowiec, który płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Indii. Według informacji, które posiadamy, rzeczywiście kapitan jest Polakiem. Na szczęście wszystko jest z nim w porządku, natomiast sytuacja co do statku jest dosyć trudna według wstępnych informacji, o których wiemy. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych śledzimy tę sytuację. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście pan kapitan lub wszyscy potrzebujący taką pomoc otrzymają.
7: Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ był to 32 taki incydent od początku wojny. Cieśnina Ormus, przez którą transportowana jest 1/5 światowej ropy naftowej, jest praktycznie zamknięta od końca lutego, kiedy wybuchł konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. 123 zatrzymanych i przejęcie 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą to efekt akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W akcję zaangażowanych było 500 policjantów i żandarmeria wojskowa.
11: Policjanci znaleźli zdjęcia i nagrania przedstawiające seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Część pedofilskich plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Tymczasowo aresztowany został nauczyciel, który miał nagrywać i fotografować uczniów szkoły językowej. Inny zatrzymany nagrywał dzieci, które uwodził przez internetowy komunikator. Do aresztu trafił też 19-latek, który miał nagrywać pornografię z udziałem swojej małoletniej siostry przyrodni. Dwóch innych zatrzymanych miało nagrywać swoich bliskich za pomocą kamerek zainstalowanych w domowej łazience. Łącznie sądy zgodziły się na tymczasowe aresztowanie 47 podejrzanych. Policja zabezpieczyła mienie podejrzanych o wartości ponad 210 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
7: Donald Trump twierdzi, że porozumienie z Iranem jest na dobrej drodze. Irańczycy wypowiadają się na ten temat dużo ostrożniej. O toczących się negocjacjach Milena Rashid-Szehab.
12: Prezydent Donald Trump powiedział, że odbył bardzo dobre rozmowy z Iranem, dodając, że bardzo możliwe, iż dojdzie do porozumienia. Irańczycy nie są już tak optymistyczni. Rzecznik irańskiego MSZ powiedział, że propozycja Stanów Zjednoczonych jest wciąż rozpatrywana, a prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z prezydentem Francji podkreślił, że Iran dwukrotnie nawiązał dialog ze Stanami Zjednoczonymi i w obu przypadkach dostał nożem w plecy, bo podczas tych negocjacji został zaatakowany militarnie. Masoud Pezeszkian zaprzeczył również, żeby to Iran stał za poniedziałkowym atakiem na Zjednoczone Emiraty Arabskie, podczas którego doszło do dużego pożaru obiektów petrochemicznych. Przypomniał również stanowisko Iranu, że warunkiem otwarcia cieśniny Ormus jest zdjęcie amerykańskiej blokady irańskich portów. Według oświadczeń opublikowanych po rozmowie, prezydent Macron przyznał, że amerykańska blokada oraz izraelskie ataki na Liban stanowią naruszenie zawieszenia broni. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
7: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Przelotny deszcz możliwy dzisiaj niemal w całym kraju, a na południowym wschodzie burze. Dzisiaj też trochę chłodniej niż w ostatnich dniach, maksymalnie na termometrach od 9 stopni nad morzem do 24 na Podkarpaciu.
6: Trójka.
0: Kwadrans po 10:00, Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam.
0: No
13: ja
0: właśnie.
13: Ci jeszcze powiem, Gizela święta zimy nie pamięta, to do ogrodników tak, no, także nie będzie zimno.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
13: No, chociaż troszeczkę chłodniej niż ostatnimi czasy.
0: No musiałeś po prostu dodać swoje. No dobra, słuchamy w takim razie. 7 maja, co nam przyniesie?
13: Dziś taka niżowa aura od północnego zachodu napływa do nas chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W kraju przeważnie zachmurzenie duże, choć pojawiać się będą też w ciągu całego dnia większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Jednak miejscami przyda się parasol, bo przelotnie popada deszcz na południowym wschodzie i na południu kraju. Również mogą pojawić się burze, gdzieniegdzie z gradem. Ale jeżeli te burze się pojawią, to głównie po południu. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 23, a nawet 26 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz południowym wschodzie, okresami dość silny i porywisty z kierunków północnych. Tylko na południowym wschodzie kraju wiatr będzie wiał południowy i południowo-zachodni. W czasie burz wysoko w górach porywy wiatru będą sięgać 70 km na godzinę. W województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże, do południa bez deszczu, ale po południu i wieczorem lokalnie, szczególnie na Jurze, możliwe będą przelotne opady deszczu i trochę chłodniej niż ostatnio bywało. Na termometrach dziś maksymalnie do 20 w Katowicach i w metropolii, do 19 w Częstochowie i na Jurze, do 19 również w Bielsku Białej, w Rybniku, w Raciborzu, do 20 w Lublińcu, w Tarnowskich Górach do 19, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie, spójrzmy, rzeczywiste wynosi w Katowicach 976, mierzone na poziomie morza 1009, jednak będzie rosnąć. Biometr dziś, proszę Państwa, tak do południa obojętny, a potem już po południu zamieni się w niekorzystny. A jutro w piątek na Śląsku zachmurzenie przeważnie całkowite lub duże z przejaśnieniami. Lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, czyli pogoda wypisz, wymaluj, taka jak dziś. Z tym, że nieco chłodniej, bo temperatura maksymalna w zakresie 14-17 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. W sobotę na niebie nadal sporo chmur, ale już większe przejaśnienia, nie powinno raczej padać, a temperatura w zakresie 16-19 stopni, czyli już będzie rosnąć. Wiatr słaby z północy, w niedzielę już więcej słońca i temperatura maksymalna do 24 stopni Celsjusza.
0: No dobrze, no dobrze. Jest dobra wiadomość, jest słoneczko. W tej prognozie pogody też, więc bardzo dziękujemy.
13: Dziękuję również.
0: Dariusz Schmidt, aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14:00 w naszej aplikacji. Oh.

0: Jest 11. Spółka z Tajwanu, partnerem strategicznym budowy samochodu elektrycznego w Jaworznie, ogłosiło Ministerstwo Aktywów Państwowych. 21 czerwca odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza i radnych w Pszowie. Kładka sąsiedzka, tak nazywać się będzie graniczne przejście na Sole, łączące gminę Haszlach z czeską Karwiną.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Firma z Tajwanu, partnerem strategicznym Polski w budowie samochodu elektrycznego w Jaworznie. Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało porozumienie ze spółką, poinformował kilkanaście minut temu minister Wojciech Balczun. To nie jest projekt Izera, tylko zupełnie inna inwestycja, przekazał minister. Podziękował marszałkowi województwa śląskiego i władzom Jaworzna za wkład w realizację projektu. Wkrótce ma ruszyć budowa fabryki, a produkować mają być 3 modele samochodów elektrycznych. Będzie też ogłaszany konkurs na nazwy. W Bytomiu nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Tymczasem 21 czerwca zagłosują w sprawie swojego burmistrza mieszkańcy Pszowa. Postanowienie w tej sprawie wydał komisarz wyborczy w Bielsku Białej. Zmiany władzy w mieście chce komitet referendalny Pszów od nowa. Komitet zarzuca burmistrzowi Piotrowi Kowalowi i Radzie Miasta m.in. brak transparentności, nierealne planowanie budżetu, zaniedbania w infrastrukturze i niewłaściwą politykę społeczną. By referendum było ważne, musi zagłosować w nim co najmniej 2750 uprawnionych do głosowania mieszkańców Pszowa.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Częstochowie dostępne jest stoisko promocyjno-informacyjne Wojskowego Centrum Rekrutacji. Osoby poszukujące zatrudnienia mogą poznać możliwości związane z pełnieniem służby. To okazja do bezpośredniej rozmowy z żołnierzami, mówi Ewa Borowik z Częstochowskiego Urzędu Pracy.
2: Można również uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, warunków służby oraz dostępnych benefitów. Punkt informacyjny będzie dostępny w naszej siedzibie cyklicznie, raz w miesiącu.
0: Punkty znajduje się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Dziś będzie czynny do godziny 13. Nowa graniczna kładka na Olzie, łącząca gminę Haszlach z czeską Karwiną, ma już oficjalną nazwę. Kładka sąsiedzka to prawie 70-metrowy stalowy most dla pieszych i rowerzystów, łączący sołectwo Pogwizdów oraz karwińską dzielnicę Łąki. Jej nazwę wybrali internauci. W głosowaniu wzięło udział około 30 tysięcy osób. Konstrukcja wykonana została w ramach projektu transgranicznego obu gmin za ponad 7 milionów złotych i jak mówi wiceprezydent Karwiny Andrzej Bizoń, jej powstanie to praktyczne i symboliczne spojrzenie na międzynarodowe projekty obu państw.
3: Ta kładka będzie miała nie tylko sens praktyczny, to znaczy dla pieszych oraz dla turystów na rowerach, ale przede wszystkim widać współpracę pomiędzy dwoma państwami i to, że ludzie cieszą się na te wspólne spotkania po obu stronach. Tak możemy poznać znowu bliskość obu narodów i wrócić do historii.
0: Kładkę wybudowała strona czeska, a gmina Haszlach domyka po polskiej stronie dojazd rowerowy od ulicy Sosnowej w Pogwizdowie. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 6 czerwca w ramach wydarzenia Interreg na granicy.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Do końca dnia w regionie na przemian chmury z deszczem i większe przejaśnienia. Temperatura do 22 stopni.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazek-Wielgu. Zaczynamy je od wieści przekazanych przez naszego słuchacza z autostrady A1. Na około 3 km przed MOP-em Starcza Zachód w północnej części województwa śląskiego doszło do wystrzału opony w samochodzie ciężarowym. Pojazd jest na poboczu, jednak jezdnia w stronę Gliwic może nieco się korkować. Na północy regionu z utrudnieniami trzeba liczyć się też na drodze krajowej numer 43, gdzie w Lgocie, przypomnę, mamy prace drogowe i zmienioną organizację ruchu. Teraz Tychy, zwalniamy jadąc drogą 44 przez Urbanowice. Na południu województwa śląskiego najbardziej uciążliwy jest dojazd do centrum Żywca jadąc od strony S1. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Ratanice w Dąbrowie Górniczej od granicą z gminą Psary do parkingu przy zbiorniku Pogoria 4.
6: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wybrani przez Sejm sędziowie zmierzają do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Liczą, że prezes zmienił zdanie po decyzji Europejskiego Trybunału. Deszcz pomaga gasić pożar w Puszczy Solskiej, wciąż jednak jest ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Dwa obce drony rozbiły się na Łotwie, jeden uszkodził magazyn paliw. Kolejna odsłona sporu z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Czworo z sześciu wybranych przez Sejm nadal nie orzeka. W miniony wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał dopuszczenie ich do pracy. Sędziowie lada chwila powinni pojawić się w Alei Szucha w Warszawie, gdzie mieści się siedziba Trybunału. Jest tam już nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witaj, Agnieszko.
8: Dzień dobry.
7: Powiedz, co teraz dzieje się i czy sędziowie przyszli już do pracy?
8: No, cały czas wypatrujemy. Czwórki tych sędziów są w drodze do Trybunału. Na pewno będą chcieli wejść na teren sądu, spotkać się z prezesem Święczkowskim i poprosić go o włączenie w pracę Trybunału, czyli będą domagać się de facto tego, co orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Na pozytywny finał tej dzisiejszej sprawy liczy wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Na naszej antenie mówił, że wyrok Europejskiego Trybunału jest ostateczny i wiążący dla prezesa Święczkowskiego.
9: Mam nadzieję, że to orzeczenie Trybunału będzie jakimś schłodzeniem rozgrzanych głów, bo to jest potwierdzenie tego, że ci wszyscy, którzy nie pozwalają sędziom wykonywać mandatu, naruszają przepisy.
8: Z Trybunału Konstytucyjnego od miesiąca nie dopuszcza czwórki wybranych przez Sejm sędziów do orzekania. A co prawda spotkał się z nimi jeszcze w kwietniu, rozmawiał, no ale nie uznaje ich ślubowania, bo odbyło się ono przed Sejmem, a nie, jak mówi Bogdan Święczkowski, przed prezydentem.
7: A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Informacja sprzed chwili. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zwróci się do Senatu w tej sprawie. Referendum miałoby się odbyć 27 września. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Skierował go do Parlamentu Europejskiego prokurator generalny. Chodzi o podejrzenie popełnienia przez Obajtka dwóch przestępstw skarbowych. Wcześniej Parlament Europejski uchylił immunitet europosła w związku z jego działaniami jako prezesa Orlenu. Sytuacja pożarowa w Puszczy Solskiej powoli zaczyna być opanowywana. Od trzech dni strażacy przy wsparciu innych służb próbują gasić pożar lasu. Szczęśliwie od rana pada tam deszcz.
10: Sama już temperatura, wilgotność powietrza zmienia bardzo dużo. To jest kwestia rozprzestrzeniania się później tych zarzewi ognia. Jeżeli ogień trafi na wilgotną i nasyconą wodą ściółkę, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ona się nie zapali, a jeżeli tak, to z o wiele mniejszą dynamiką i będziemy w stanie sobie z nim poradzić. Więc to jest ogromne dla nas znaczenie.
7: Mówił Wojciech Kruczek ze Straży Pożarnej. Akcja nadal trwa, wciąż są jednak punkty, gdzie może dojść do ponownego rozniecenia ognia. Deszcz, który pada na Lubelszczyźnie, to w niektórych miejscach pierwsze opady od niemal miesiąca. Rano akcję gaśniczą wznowiły samoloty Lasów Państwowych i policyjne śmigłowce Black Hawk. Na Łotwie rozbiły się dwa obce drony. Mieszkańcy wschodniej części kraju nad ranem otrzymali alerty. Wojsko uruchomiło mobilne grupy obrony przeciwlotniczej, a do działań skierowano również samoloty NATO, które stacjonują w krajach bałtyckich.
11: Łotewskie wojsko przekazało, że w przestrzeń powietrzną kraju wleciało kilka dronów od strony Rosji. Dwa z nich spadły na terytorium Łotwy. Jeden rozbił się w Rzeżyce, około 40 km od rosyjskiej granicy, na terenie bazy magazynowania paliw. Według portalu LSM uszkodzone zostały cztery puste zbiorniki, w tym zewnętrzna powłoka jednego z nich. Strażacy nie stwierdzili jednak otwartego ognia. Miejsce upadku drugiego bezzałogowca nie zostało jeszcze ustalone. W związku z incydentem rano ogłoszono alarm w kilku regionach wschodniej Łotwy, a w Rzeżyce odwołano zajęcia w szkołach. Również w przestrzeń powietrzną Estonii na krótko wleciał jeden bezzałogowiec. Portal ERR napisał, że zagrożenie ze strony tych maszyn związane było prawdopodobnie z atakiem ukraińskich dronów na rosyjskie terminale naftowe w Zatoce Fińskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
7: Około 180 filmów dokumentalnych z całego świata bierze udział w festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, który rozpoczyna się dzisiaj. Filmy wyświetlane będą w kinach siedmiu polskich miast w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi. O 19.30 festiwal otworzy film Bez końca. To historia ojca, który przeszukuje Wisłę, szukając śladu po synu zaginionym wiele miesięcy wcześniej. Reżyser Michał Marczak opowiadał w Klubie Trójki, że sam był świadkiem tych poszukiwań.
12: Spotkałem dnia przez przypadek. Płynąłem z moją żoną i z 6-letnim synkiem Tratwą po Wiśle i nagle się pojawił człowiek znikąd i pomógł nam dobić do brzegu. To się okazał Daniel. Jak zobaczyłem go samego, po prostu potem przeszukującego to Wisłę i zrozumiewszy jego historię, no jakoś tak potwornie się wzruszyłem, no tak jak pewnie każdy. Poczułem, że to jest coś bardzo ważnego, żeby opowiedzieć ten film.
7: Festiwal potrwa do 17 maja. Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Dzisiaj chłodniej, na termometrach maksymalnie od 9 stopni nad morzem do 24 na Podkarpaciu. Poza tym możliwy przelotny deszcz niemal w całym kraju, a na południowym wschodzie także możliwe burze.
13: Autopromocja.
14: Kwadrans po 10:00, Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam.
14: No
15: ja
14: właśnie.
15: Ci jeszcze powiem, Gizela święta zimy nie pamięta, to do ogrodników tak, no, także nie będzie zimno.
14: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
15: No, chociaż troszeczkę chłodniej niż ostatnimi czasy.
14: No musiałeś po prostu dodać swoje. No dobra, słuchamy w takim razie. 7 maja, co nam przyniesie?
15: Dziś taka niżowa aura od północnego zachodu napływa do nas chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W kraju przeważnie zachmurzenie duże, choć pojawiać się będą też w ciągu całego dnia większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Jednak miejscami przyda się parasol, bo przelotnie popada deszcz. Na południowym wschodzie i na południu kraju również mogą pojawić się burze, gdzieniegdzie z gradem. Ale jeżeli te burze się pojawią, to głównie po południu. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 23, a nawet 26 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu oraz południowym wschodzie, okresami dość silny i porywisty z kierunków północnych. Tylko na południowym wschodzie kraju wiatr będzie wiał południowy i południowo-zachodni. W czasie burz wysoko w górach porywy wiatru będą sięgać 70 km na godzinę. W województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże, do południa bez deszczu, ale po południu i wieczorem lokalnie, szczególnie na jurze, możliwe będą przelotne opady deszczu i trochę chłodniej niż ostatnio bywało. Na termometrach dziś maksymalnie do 20 w Katowicach, w metropolii do 19 w Częstochowie i na jurze do 19 również w Bielsku Białej, w Rybniku, w Raciborzu do 20 w Lublińcu, w Tarnowskich Górach do 19, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie, spójrzmy, rzeczywiste wynosi w Katowicach 976, mierzone na poziomie morza 1009, jednak będzie rosnąć. Biometr dziś, proszę Państwa, tak do południa obojętny, a potem już po południu zamieni się w niekorzystny. A jutro w piątek na Śląsku zachmurzenie przeważnie całkowite lub duże z przejaśnieniami. Lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, czyli pogoda wypisz, wymaluj, taka jak dziś. Z tym, że nieco chłodniej, bo temperatura maksymalna w zakresie 14-17 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. W sobotę na niebie nadal sporo chmur, ale już większe przejaśnienia, nie powinno raczej padać, a temperatura w zakresie 16-19 stopni, czyli już będzie rosnąć. Wiatr słaby z północy, w niedzielę już więcej słońca i temperatura maksymalna do 24 stopni Celsjusza.
14: No dobrze, no dobrze. Jest dobra wiadomość, jest słoneczko. W tej prognozie pogody też, więc bardzo dziękujemy.
15: Dziękuję również.
14: Dariusz Schmidt, aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14 w naszej aplikacji. Oh.

0: Jest 12. Spółka z Tajwanu partnerem strategicznym dla budowy w Jaworznie fabryki samochodów elektrycznych. Prezydent Karol Nawrocki chce, by we wrześniu odbyło się narodowe referendum w sprawie polityki klimatycznej. Takiego głosowania domagają się związkowcy ze Śląska. W tym serwisie także o problemach finansowych Uniwersytetu Śląskiego i uroczystości w Kamysznicy.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Krok milowy w sprawie budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Spółka Electromobility Poland rozpoczyna współpracę z tajwańskim koncernem Foxconn. Porozumienie w tej sprawie podpisało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jak poinformował minister Wojciech Balczun, nie będzie to projekt Izera, przygotowywany przez poprzedni rząd, ale inna inwestycja.
2: Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć również z punktu widzenia interesów regionu, interesów Śląska. Od razu przystąpimy do budowy fabryki w Jaworznie. Będzie stworzona odrębna marka dla tych samochodów. Będą różne modele samochodów produkowane. Będziemy centrum nie tylko produkcji, ale również dystrybucji tych samochodów na cały rynek europejski.
0: Podpisanie porozumienia skomentował w mediach społecznościowych prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Jak napisał, dla miasta to bardzo dobry kierunek i sygnał, że Jaworzno jest postrzegane jako miejsce z potencjałem do realizacji dużych strategicznych inwestycji. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zwróci się do Senatu w tej sprawie. Referendum miałoby się odbyć 27 września. Takiego głosowania domagali się związkowcy ze Śląska. 20 maja wybierają się na manifestację przed gmach Senatu RP. Przedstawiciele kilku central związkowych chcą, by senatorowie zgodzili się na referendum dotyczące m.in. Zielonego Ładu. To właśnie politykę klimatyczną Unii Europejskiej działacze uważają za przyczynę m.in. wysokich cen energii. Marszałek Senatu już zapowiedziała, że Izba rozpatrzy wniosek głowy państwa na najbliższym posiedzeniu.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Uczelnie w Polsce przeszły od jakiegoś czasu w tryb zarządzania kryzysowego, powiedział rano w Radiu Katowice rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek. W ten sposób skomentował sytuację finansową swojej uczelni. Ubiegły rok obrachunkowy Uniwersytet Śląski zamknął stratą na poziomie 33 milionów złotych. Profesor Koziołek ocenił, że podobna sytuacja dotyka wielu uczelni w Polsce, co pokazuje, że finansowanie zaczyna być niewystarczające. Bieżące działanie i inwestycje uczelni nie są zagrożone, ale przygotowano plan optymalizacji kosztów.
3: Te najważniejsze grupy pracowników, studentów i doktorantów efektów tego planu nie odczują. Będziemy oszczędzać na kosztach infrastruktury, na kosztach energii. Pozbędziemy się tych obiektów, które od dłuższego czasu nie są uniwersytetowi, czy od pewnego czasu nie są mu już potrzebne, a zatem będziemy oszczędniejsi w codziennych wydatkach.
0: Profesor Ryszard Koziołek zapowiedział, że w przyszłym tygodniu chce rozmawiać o ewentualnej pomocy dla uczelni z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. W Kamysznicy na Żywiecczyźnie trwają uroczystości pogrzebowe żołnierzy niezłomnych. W ostatnią drogę wyruszają szczątki blisko 60 partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka. Ich ciała zostały odnalezione na Opolszczyźnie. To tam żołnierze podziemia antykomunistycznego zostali zwabieni w pułapkę, a następnie brutalnie zamordowani w 1946 roku przez PRL-owską Służbę Bezpieczeństwa. W uroczystościach biorą udział rodziny żołnierzy.
4: Ja jestem siostrą.
5: Jak się pani brat nazywał?
4: Franciszek Dalik. No, rodzina już nie żyje, już nikt nie żyje, zostałam tylko ja. Rodzice, bracia, siostry już są tam z nim.
5: Co pani dzisiaj czuje?
4: No taką jakby ulgę, że człowiek no wie, gdzie, co i jak.
5: Lata minęły od tej tragedii, ale widzę, że te uczucia wciąż są w pani żywe.
4: Tak.
0: Szczątki niezłomnych zostaną pochowane na otwieranym dzisiaj w Kamysznicy cmentarzu wojennym. Zwierzogranie, akcja pomagania zwierzętom zapoczątkowana przez tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę będzie kontynuowana. Ogłosił Team Litewka, a miasto Sosnowiec zapowiedziało właśnie, że będzie partnerem wydarzenia. Choć jest w nas cały czas smutek i niedowierzanie, to wiemy, że marzeniem Łukasza Litewki było zwierzogranie. Deklarujemy pełne wsparcie dla tegorocznej edycji, która po raz drugi odbędzie się w Sosnowcu, napisał w mediach społecznościowych prezydent Arkadiusz Chęciński. Zwierzogranie ma się odbyć 14 czerwca w Parku Środula. Do końca dnia zmienne zachmurzenie, możliwe deszcze, lokalnie także burze. Temperatura do 22 stopni. Jutro już niewielkie ryzyko przelotnych opadów, ale zrobi się chłodniej, od 14 do 18 stopni.
6: drogowym raportem przed 13 w Radiu Katowice. Wojciech Pacula. W policyjny meldunek wpisano jak do tej pory ponad 60 drogowych zdarzeń. Bez tragedii na szczęście, jak kontrole policyjne, jeśli chodzi o trzeźwość, już w podsumowaniu za połowę doby wykazały, że 7 kierujących było w stanie nietrzeźwości jednak. Oczywiście dalej nie pojechali. Teraz sygnalizujemy stłuczkę na odcinku Chorzowskiej. To Katowica, więc 79 od tutaj ronda w stronę Chorzowa z problemami przejazd. Ogólnie, jeśli chodzi o natężenie ruchu, sytuacja jeszcze nie najgorsza, ale oczywiście są i problemy. Korek mamy też na dojeździe do katowickiej Ligoty. Chodzi o fragment drogi 81, gdy nadjeżdża się od Murcek. To standardowa sytuacja. Pierwszy symptom przeciążeń na popołudniowe godziny. Sytuacje pechowe, jak chociażby częściowa blokada jezdni na A1. To jest pobliże MOP-u Starcza Zachód, a więc północ regionu. Częściowo przyblokowana jezdnia z powodu awarii tira. Taka sytuacja od kilku godzin. Proszę mieć po prostu rozwagę i roztropność przy przejeżdżaniu w tym miejscu. 691-400-400, przypomniałem, alarmowy telefon do autoradia.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
8: Kwadrans po 10:00, Dariusz Schmidt, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
8: No
9: teraz
8: właśnie.
9: Jeszcze powiem, Gizela święta zimy nie pamięta, to do tych ogrodników, tak, no, także nie będzie zimno.
8: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
9: No, chociaż troszeczkę chłodniej niż ostatnimi czasy.
8: No, musiałeś po prostu dodać swoje. No, dobra, słuchamy w takim razie. 7 maja, co nam przyniesie?
9: Dziś taka niżowa aura od północnego zachodu napływa do nas chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W kraju przeważnie zachmurzenie duże, choć pojawiać się będą też w ciągu całego dnia większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Jednak miejscami przyda się parasol, bo przelotnie popada deszcz na południowym wschodzie i na południu kraju również mogą pojawić się burze, gdzieniegdzie z gradem. Ale jeżeli te burze się pojawią, to głównie po południu. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 23, a nawet 26 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu oraz południowym wschodzie, okresami dość silny i porywisty z kierunków północnych. Tylko na południowym wschodzie kraju wiatr będzie wiał południowy i południowo-zachodni. W czasie burz wysoko w górach porywy wiatru będą sięgać 70 km na godzinę. W województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże, do południa bez deszczu, ale po południu i wieczorem lokalnie, szczególnie na Jurze, możliwe będą przelotne opady deszczu i trochę chłodniej niż ostatnio bywało. Na termometrach dziś maksymalnie do 20 w Katowicach i w metropolii, do 19 w Częstochowie i na Jurze, do 19 również w Bielsku Białej, w Rybniku, w Raciborzu, do 20 w Lublińcu, w Tarnowskich Górach do 19, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie, spójrzmy, rzeczywiste wynosi w Katowicach 976, mierzone na poziomie morza 1009, jednak będzie rosnąć. Biometr dziś, proszę Państwa, tak do południa obojętny, a potem już po południu zamieni się w niekorzystny. A jutro w piątek na Śląsku zachmurzenie przeważnie całkowite lub duże z przejaśnieniami. Lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, czyli pogoda wypisz, wymaluj, taka jak dziś. Z tym, że nieco chłodniej, bo temperatura maksymalna w zakresie 14-17 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. W sobotę na niebie nadal sporo chmur, ale już większe przejaśnienia. Nie powinno raczej padać, a temperatura w zakresie 16-19 stopni, czyli już będzie rosnąć. Wiatr słaby z północy. W niedzielę już więcej słońca i temperatura maksymalna do 24 stopni Celsjusza.
8: No dobrze, no dobrze. Jest dobra wiadomość, jest słoneczko. W tej prognozie pogody też, więc bardzo dziękujemy.
9: Dziękuję również.
8: Dariusz Schmidt, aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14 w naszej aplikacji.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do pracy przyszli sędziowie niedopuszczeni do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Liczą, że decyzję prezesa zmieniło rozstrzygnięcie unijnego Trybunału. O unijną politykę klimatyczną chce pytać Polaków prezydent. Karol Nawrocki zamierza złożyć w Senacie wniosek o referendum. 600 osób jest zaangażowanych w akcję gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Pomaga też deszcz. Sędziowie, w sprawie których wypowiedział się Trybunał w Strasburgu, są już na terenie Trybunału Konstytucyjnego. Troje z czterech sędziów nieuznawanych przez prezesa Bogdana Święczkowskiego przyjechało do siedziby, chcą rozmawiać o swojej pracy i dopuszczeniu ich do orzekania. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która rozmawiała z sędziami przed wejściem do Trybunału. Agnieszko, z czym przyszli sędziowie do prezesa i na co liczą?
11: No, sędziowie będą domagać się, tak jak mówiłeś, dopuszczenia ich do orzekania w Trybunale. No i będą też uświadamiać prezesowi Święczkowskiemu, że to, co orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka, to jest poważna sprawa.
12: To orzeczenie to jest sprawa bezprecedensowa. To, co się stało, to nie jest kapuśniaczek, który spadł, tylko jest to rzecz dość poważna. I teraz jest pytanie o reakcję na to, więc dajmy sobie może czas, zaraz zobaczymy, jaka będzie reakcja.
11: Mówił Krystian Markiewicz, a sędzia Marcin Dziurda przypomina, że Polska w 1993 roku ratyfikowała Europejską Konwencję o Prawach Człowieka i powinna stosować się do wyroków Trybunału.
13: Oczywiście nie przestrzegała Rosja, ale w 2022 roku została usunięta z Rady Europy, więc no nie wyobrażamy sobie, żeby organy władzy publicznej w Polsce nie przestrzegały orzeczenia, do którego respektowania są zobowiązane.
11: Nie wiadomo, jak teraz zachowa się prezes Trybunału. Z komunikatów wysyłanych do mediów przez rzeczniczkę sądu wynika, że Bogdan Święczkowski na razie nie widzi podstaw, aby uznawać orzeczenie Europejskiego Trybunału.
10: A tym tematem zajmuje się Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent chce pytać Polaków o unijną politykę klimatyczną. Referendum zawierałoby jedno pytanie, czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej oraz rolniczej. Tak mówił o tym Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu w mediach społecznościowych.
14: Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
10: Żeby referendum się odbyło, wniosek prezydenta musi uzyskać poparcie bezwzględnej większości senatorów. Polacy mieliby zagłosować 27 września. Złożenie wniosku Karol Nawrocki zapowiadał jeszcze w kampanii wyborczej. Już ponad 600 osób, w tym kilkuset strażaków, walczy z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza trwa od 3 dni. Cały czas na miejsce dociera wsparcie.
15: Dojechały nam nowe siły i środki z całej Polski. Są to moduły kolejne GFFF, kompanie gaśnicze, kompania logistyczna, więc zabezpieczenie, jeśli chodzi o ilość strażaków i osób realizujących zadania właśnie dogaszania, przekopywania pewnych elementów, weryfikowania miejsc, w których są największe zagrożenia.
10: Mówił komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Strażakom pomaga teraz także pogoda. Od rana w regionie pada deszcz, który może się utrzymać nawet do jutra. Rosyjski dron także wleciał nad Rumunię. Do wtargnięcia doszło podczas porannego ataku na ukraińską infrastrukturę nad Dunajem.
16: W reakcji Rumunia poderwała dwa myśliwce F-16, a mieszkańcy regionu Tulcza otrzymali alerty ostrzegające przed możliwym zagrożeniem z powietrza. Według władz obiekt po chwili opuścił rumuńskie niebo i skierował się z powrotem w stronę ukraińskiego Izmailu, gdzie mieści się duży port cywilny na Dunaju. To kolejny taki przypadek w ostatnich miesiącach. Od czasu nasilenia rosyjskich ataków na porty nad Dunajem rumuńska przestrzeń powietrzna była naruszona wielokrotnie, a na terytorium kraju znajdowano już fragmenty dronów. Bukareszt regularnie informuje o incydentach NATO, podkreślając, że monitoruje sytuację wspólnie z sojusznikami. Rumuńskie władze określają podobne naruszenia jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu i potępiają Rosję. Piotr Piętka, Polskie Radio.
10: Dwa obce drony, które wleciały od strony Rosji, rozbiły się w nocy także na Łotwie.
17: Klimat.
10: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Niemal 40% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Teraz 9-11 stopni pokazują termometry na zachodzie, 12 na północnym wschodzie i południowym zachodzie. W centrum 20, najcieplej na południowym wschodzie, do 23 stopni. Poza tym dzisiaj możliwy przelotny deszcz niemal w całym kraju, a na południowym wschodzie mogą pojawić się burze.
18: Autopromocja.

0: Na zegarach 13. Policjanci w Orzeszu wybili szybę w aucie, by wyciągnąć z niego 1,5-roczną dziewczynkę. W ubiegłym roku do ZUS-u trafiło 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. W Dąbrowie Górniczej rusza nabór do Rady Kobiet.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Na jednym z parkingów w Orzeszu policjanci wybili szybę w aucie, by wyciągnąć z niego 1,5-roczną dziewczynkę.

0: Miała ona zamknięte oczy i nie reagowała na nawoływania. W zamkniętym samochodzie zostawiła ją mama, która wyszła do apteki. Dziewczynce na szczęście nic się nie stało, poinformowała mikołowska policja. Matka tłumaczyła, że zostawiła córkę w samochodzie, bo nie chciała jej budzić. Policjanci ustalają teraz dokładne okoliczności tej sprawy. Za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W ubiegłym roku trafiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Łącznie przechorowaliśmy ponad 290 milionów dni. Jeśli przełożyć to na lata, to w ubiegłym roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 795 tysięcy lat. Jak mówi Beata Kopczyńska, śląska rzeczniczka ZUS-u, statystycznie na zwolnieniu lekarskim przebywał co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni.
1: Choć ogólny czas trwania absencji rośnie, to coraz częściej korzystamy ze zwolnień krótkoterminowych. W 2025 roku wystawiono 9 800 000 zwolnień trwających do 5 dni, z czego 1 800 000 stanowiły zwolnienia jednodniowe.
0: Beata Kopczyńska podkreśla, że zmienia się lista schorzeń, które powodują nieobecność w pracy.
1: Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategorię schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego.
0: W kategorii zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania zwolnienia lekarskie opiewały na nieco ponad 34 miliony dni, podczas gdy rok wcześniej było ich o 4 miliony mniej.
2: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Trwa nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych w Kuźni Raciborskiej, które mają powstać w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Śląsk Południe. Przy ulicy Generała Józefa Bema planowana jest budowa 5 budynków wielorodzinnych. Powstanie tam 88 mieszkań, mówi burmistrz Kuźni Raciborskiej Wojciech Gdesz.
3: Miejsce piękne, bo miasteczko bezpieczne, ze wszystkimi udogodnieniami, dookoła obszary leśne, więc otoczenie śliczne. Mieszkania od 40 metrów kwadratowych do 57 metrów kwadratowych, pod klucz, wykafelkowane, odmalowane z panelami, a co najważniejsze, każdy blok z windą, część mieszkań bez jakichkolwiek barier architektonicznych, do każdego mieszkania dedykowana komórka lokatorska i miejsce parkingowe.
0: Nabór wniosków potrwa do 29 maja. W Dąbrowie Górniczej rusza nabór do Rady Kobiet. To nowa inicjatywa w mieście, której inicjatorką była radna Martyna Głowacka. W skład rady wejdzie 15 mieszkanek miasta. 10 z nich zostanie wybranych poprzez jawne losowanie spośród kobiet, które zgłoszą się w trakcie naboru. Pozostałych 5 miejsc zostanie obsadzonych przez przedstawicielki Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Seniorów, przedstawicielkę prezydenta oraz grupy inicjatywnej i organizacji pozarządowych. Nabór trwa do 27 maja. Do Rady Kobiet mogą się zgłosić mieszkanki Dąbrowy Górniczej, które ukończyły 16 lat i chcą się włączyć w działania na rzecz kobiet.
4: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Po południu i wieczorem w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, a także burze. Lokalnie spodziewany jest drobny grad. Na termometrach dziś do 22 stopni. Jakość powietrza w całym województwie jest dobra.
5: I przed godziną 14 w Radiu Katowice jeszcze krótko o sytuacji drogowej w regionie, zwłaszcza w Katowicach. Oto szczegóły naszego raportu Wojciech Pacula. Pokapało w Katowicach, to warto zauważyć, choć drobne te opady, może ktoś, gdy nagle hamuje, wpaść w lekki poślizg. Zdarzeń drogowych ponad 60 jak do tej pory, to wynika z meldunku Śląskiej Drogówki, nie jest źle, bez dramatu, ale na przykład utrudniono jeszcze przejazd Chorzowską tutaj od Katowic za rondem właśnie w stronę Chorzowa. Tam godzinę temu doszło do kolizji. 79 teraz w drugą stronę, więc kierunek Mysłowice mocno zakorkowana. Do Sosnowca już za węzłem Bagienna. Dojedziemy tutaj w miarę powolutku, ale potem jazda nabiera tempa i nie ma problemów. Natomiast od Dąbrowy Górniczej do Sosnowieckiego Szpitala, tutaj, a więc kierunek Katowice, to jest droga 94 z problemami. Zatłoczony właśnie ten fragment drogi. Podobnie jest na 81 tu w Katowicach. Chodzi o dojazd od Murcek do Ligoty. Sznurt, a także na drodze 86 w samym Będzinie, niedaleko rozjazdu do Czeladzi. Przypomnę, tam remont, jedziemy jednym pasem, no i takich utrudnień w regionie sporo.
6: kwadrans po 10. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
6: No
7: ja
6: właśnie.
7: Ci jeszcze powiem, Gizela święta, zimy nie pamięta, to do tych ogrodników, tak, no, także nie będzie zimno.
6: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
7: No, chociaż troszeczkę chłodniej niż ostatnimi czasy.
6: No, musiałeś po prostu dodać swoje. No, dobra, słuchamy w takim razie. 7 maja, co nam przyniesie?
7: Dziś taka niżowa aura od północnego zachodu napływa do nas chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W kraju przeważnie zachmurzenie duże, choć pojawiać się będą też w ciągu całego dnia większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Jednak miejscami przyda się parasol, bo przelotnie popada deszcz na południowym wschodzie i na południu kraju również mogą pojawić się burze, gdzieniegdzie z gradem. Ale jeżeli te burze się pojawią, to głównie po południu. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 23, a nawet 26 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz południowym wschodzie, okresami dość silny i porywisty z kierunków północnych. Tylko na południowym wschodzie kraju wiatr będzie wiał południowy i południowo-zachodni. W czasie burz wysoko w górach porywy wiatru będą sięgać 70 km na godzinę. W województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże, do południa bez deszczu, ale po południu i wieczorem lokalnie, szczególnie na Jurze, możliwe będą przelotne opady deszczu i trochę chłodniej niż ostatnio bywało. Na termometrach dziś maksymalnie do 20 w Katowicach, w metropolii do 19 w Częstochowie i na Jurze do 19 również w Bielsku Białej, w Rybniku, w Raciborzu do 20 w Lublińcu, w Tarnowskich Górach do 19, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie, spójrzmy, rzeczywiste wynosi w Katowicach 976, mierzone na poziomie morza 1009, jednak będzie rosnąć. Biometr dziś, proszę Państwa, tak do południa obojętny, a potem już po południu zamieni się w niekorzystny. A jutro w piątek na Śląsku zachmurzenie przeważnie całkowite lub duże z przejaśnieniami. Lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, czyli pogoda wypisz, wymaluj, taka jak dziś. Z tym, że nieco chłodniej, bo temperatura maksymalna w zakresie 14-17 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. W sobotę na niebie nadal sporo chmur, ale już większe przejaśnienia. Nie powinno raczej padać, a temperatura w zakresie 16-19 stopni, czyli już będzie rosnąć. Wiatr słaby z północy. W niedzielę już więcej słońca i temperatura maksymalna do 24 stopni Celsjusza.
6: No dobrze, no dobrze. Jest dobra wiadomość, jest słoneczko. W tej prognozie pogody też, więc bardzo dziękujemy.
7: Dziękuję również.
6: Dariusz Schmidt, aktualizacja pogodowa kwadrans po 14 w naszej aplikacji.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Spór wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez rozstrzygnięcia. Troje sędziów przyszło z wyrokiem ze Strasburga, ale decyzję odsunięto. Strażacy walczą ze skutkami pożaru w powiecie biłgorajskim. Na miejscu z ogniem zmaga się ponad 600 osób. Pierwszy polski elektryk już za 3 lata. Partnerem przy budowie samochodu został koncern z Tajwanu. Decyzja odmowna odsunięta w czasie. Nieuznawani przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego sędziowie nie spotkali się z Bogdanem Święczkowskim, tylko z jego zastępcą. Troje z czwórki nieuznawanych sędziów przyszło dzisiaj przed Trybunał z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten nakazał nieutrudnianie wykonywania obowiązków sędziom prawidłowo wybranym i zaprzysiężonym. Przed Sądem Konstytucyjnym jest cały czas nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, opowiedz, co mówili po wyjściu z Trybunału sędziowie.
9: O, sędziowie spędzili tam godzinę, przekazali nam, że rozmawiali z zastępcą prezesa Trybunału Bartłomiejem Sochańskim. Ten poinformował ich, że prezesa Święczkowskiego nie ma, będzie w poniedziałek, no ale już może sędziom powiedzieć, że prezes nie widzi na razie podstaw do dopuszczenia ich do orzekania. Sędzia Krystian Markiewicz powiedział nam z kolei, że pokazał i przekazał orzeczenie Trybunału w Strasburgu wiceprezesowi.
10: Na pytanie, które wprost zadałem, czy coś zmieniło ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to jest odpowiedź, że na ten moment nic, ale czas może coś zmienić, a jak nie, to będziemy też odpowiednio reagowali.
9: Sędziowie dowiedzieli się po prostu, że orzeczenie Europejskiego Trybunału nie zmienia ich statusu, nie mają stosunku pracy, na zalecenia, aby nie przeszkadzać im w wykonywaniu zadań, jest właśnie realizowane, czyli nikt im nie przeszkadza, tak powiedział im wiceprezes. Podjęliśmy z tym polemikę, mówiła nam z kolei sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
11: Wskazaliśmy, że jest oczywiste, że z treści orzeczenia wynika, że to nieprzeszkadzanie ma polegać na tym, żeby nam przydzielono gabinety, umożliwiono wykonywanie obowiązków.
9: Stanowisko sędziów zostanie przekazane prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten w poniedziałek ma przeczytać argumentację i do niej się ustosunkować.
8: A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Na miejscu pożaru lasów w powiecie biłgorajskim główne działania koncentrują się przede wszystkim na dogaszaniu zarzewi ognia, zwilżaniu granic pożaru, kontroli terenu oraz zabezpieczaniu miejsc szczególnie narażonych na ponowne rozpalenie się, przekazują strażacy. To tylko niektóre działania z powietrza, służby, czy to nie tylko działania z powietrza, czy gaśnicze strażaków, leśnicy starają się też zawęzić obszar rozprzestrzeniania się ognia z ziemi.
12: Działania gaśnicze wspierają ponadto 3 harwestery, których zadaniem jest systematyczne wycinanie pasów drzew o szerokości od 20 do 40 metrów w celu zatrzymania linii ognia przy powierzchni i zduszenia go w zarodku. Maszyny te są obsługiwane przez pracowników zakładów usług leśnych, podobnie jak ciągniki z pługami i pługofrezerkami, które poprzez mineralizację gleby mają wspierać tworzenie barier ograniczających rozprzestrzenianie się ognia.
8: Mówił Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Aktualny obszar działań obejmuje 1500 hektarów. W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczy 440 strażaków oraz ponad 100 pojazdów pożarniczych. Dodatkowo działania wspiera ponad 160 innych funkcjonariuszy i wojskowych. Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Szef rządu spotkał się z Ojcem Świętym w Watykanie. Podkreślił, że jest poruszony i zbudowany tym spotkaniem. Donald Tusk przekazał również przesłanie papieża do Polaków.
13: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl dla wszystkich Polaków na całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy, że to jest ciągle możliwe.
8: Premier wskazał, że nie ustalono daty wizyty papieża w Polsce, ale zaznaczył, że może do niej dojść w 2028 roku. Wcześniej Leona XIV do Polski zapraszali prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki. Za 3 lata z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny wyprodukowany w Polsce. Spółka Electromobility Poland wybrała partnera strategicznego tego projektu. To Foxconn, koncern z Tajwanu. Hub elektromobilności, który ma powstać w Jaworznie, w dużej mierze ma korzystać z polskiej produkcji.
14: Już od pierwszego dnia produkcji 70% części do produkcji, do budowy samochodów będzie zlokalizowane w Polsce. Pierwszy wyprodukowany samochód zjedzie w 2029 roku. Inwestycje chcemy rozpocząć początkiem przyszłego roku.
8: Mówił prezes Electromobility Cyprian Gronkiewicz. Inwestycja będzie wsparta kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Umowa w tej sprawie ma być wkrótce podpisana. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Dzisiaj zachmurzenie duże, wszędzie możliwe przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie mogą pojawiać się burze. Na termometrach teraz na zachodzie i północy od 9 do 11 stopni. Cieplej w centrum w okolicach 20. Najcieplej na południowym wschodzie do 23.
15: Trójka.

0: 14.30. Zapraszamy na informacje w skrócie. A w studiu Tomasz Gancarek.
1: W Częstochowie służby aresztowały dwóch mężczyzn podejrzanych o pedofilię. To element ogólnopolskiej akcji pod kryptonimem Hellfire wymierzonej w przestępczość internetową o charakterze pedofilskim. Na terenie całego kraju służby zatrzymały łącznie 123 osoby. Na Żywiecczyźnie trwają państwowe uroczystości pogrzebowe żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Na nowym cmentarzu wojennym w Kamesznicy trwa pochówek szczątków 60 żołnierzy ofiar komunistycznej zbrodni z 1946 roku. Firma z Tajwanu partnerem strategicznym Polski w budowie samochodu elektrycznego w Jaworznie. Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało porozumienie ze spółką, poinformował minister Wojciech Balczun. Pierwsze samochody mają zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. W Dąbrowie Górniczej rusza nabór do Rady Kobiet. Do 27 maja mogą zgłaszać się dąbrowianki, które ukończyły 16 lat. W skład rady wejdzie 15 mieszkanek miasta.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wprowadzenie systemu ETS2 przypada na rządy PiS. Tak minister klimatu odnosi się do prezydenckiej propozycji przeprowadzenia referendum o unijnej polityce klimatycznej. Mieszkańcy Józefowa na Lubelszczyźnie zaniepokojeni pożarem lasu, z ogniem walczy ponad 500 osób. Prokuratura pisze do Europarlamentu w sprawie immunitetu Daniela Obajtka. Chce uchylenia mu immunitetu w związku z zarzutami za niezapłacony podatek. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada skierowanie do Senatu wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce postawić pytanie brzmiące, czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zwraca uwagę, że wprowadzenie systemu ETS2, czyli unijnej opłaty klimatycznej od spalania paliw kopalnych w transporcie i ogrzewaniu budynków, przegłosowano w 2023 roku za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.
3: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy. O tym dyskutujemy już od dłuższego czasu. My w tej chwili przesunęliśmy wejście testu dwójki o rok.
2: Jak dodaje minister, Polska będzie zabiegać o rewizję systemu ETS poprzez utrzymanie liczby bezpłatnych uprawnień do emisji. Ze względu na wysoką zależność polskiej energetyki od węgla, polskie koncerny płacą o kilkanaście miliardów złotych rocznie więcej niż wpływa z tytułu ETS-u do budżetu państwa. Po tej nocy jest spokojniej, przyznają w rozmowie z naszym reporterem mieszkańcy Józefowa na Lubelszczyźnie. Kilka kilometrów od tej miejscowości palą się lasy Puszczy Solskiej. Na razie ogień się nie rozprzestrzenia, ale walkę wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Mieszkańcy twierdzą, że teraz jest lepiej niż w ostatnich dniach, ale niepokój nadal im towarzyszy.
4: Z tego, co tutaj nawet wyczuć w powietrzu, że coś tam jeszcze się żarzy w starym miejscu, w ogóle w tych starych miejscach, coś tam jeszcze jest niedogaszone, a jeszcze ten wiatr nam przeszkadza i nie chcemy powtórki z rozrywki.
5: Popadało tylko troszeczkę.
4: Było, ale to tak symbolicznie można powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie.
5: Wiatr się zerwał i właśnie rozdmuchuje ten ogień, ten żar, to wszystko, ale rano latał ten śmigłowiec taki i wodę po prostu tam widać było, że do Bożo.
2: Według wstępnych szacunków spłonęło około 300 hektarów lasu, ale pełną skalę strat poznamy po zakończeniu akcji gaśniczej. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Prawa i Sprawiedliwości Daniela Obajtka. Śledczy chcą go pociągnąć do odpowiedzialności za dwa przestępstwa skarbowe. Teraz czekamy na decyzję Europarlamentu, mówi Przemysław Nowak z prokuratury.
6: Prokurator natomiast będzie procedował natychmiast niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji z Parlamentu Europejskiego. Jeżeli my otrzymamy tą dokumentację, wówczas procedujemy jak w każdej innej sprawie. Nie ma już tej wyjątkowej sytuacji ochrony immunitetowej. Te zachowania są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 lub i karą grzywny. Mówię lub i, ponieważ tutaj w tym przypadku sąd może wymierzyć obie te kary jednocześnie.
2: Daniel Obajtek podejrzany jest o podanie nieprawdy w deklaracjach podatkowych za rok 2020. Europoseł nie wykazał przychodów z nieodpłatnych świadczeń. Łącznie chodziło o ponad 3 miliony złotych związanych z bezgotówkowym dofinansowaniem przez spółkę Orlen kosztów opieki medycznej, a także z nakładami na remont należącej do niego nieruchomości położonej w gminie Choczewo. Śledczy szacują, że należny podatek dochodowy i danina solidarnościowa zostały uszczuplone o ponad milion złotych. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa wspólnie przeciwko dezinformacji. Media publiczne stworzą projekt Sprawdzam to. Jego celem jest porządkowanie medialnej rzeczywistości. To gwarancja, że w Polsce nie tylko o dezinformacji mówimy, ale i systemowo z nią walczymy, podkreśla minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Inicjatywa Sprawdzam to daje to poczucie odpowiedzialności, które w mediach publicznych zawsze było sednem ich działalności. Misja, a w czasach wojny hybrydowej, wojny cyfrowej, ta misja musi być sprzężona z odpowiedzialnością za prawdziwą informację.
2: Telewizja Polska będzie emitować programy sprawdzające fakty TVP Info, takie jak Wykrywacz Kłamstw, Sprawdzamy i Kłamstwo nie przejdzie. Polska Agencja Prasowa wzmocni projekty analityczne oraz przygotowuje cotygodniowy newsletter podsumowujący dezinformacyjne zagrożenia tygodnia. Z kolei Polskie Radio pogłębi i rozwinie na swoich antenach tematykę związaną z demaskowaniem dezinformacji. Będzie tłumaczyć mechanizmy manipulacji i porządkować wiedzę w tym zakresie. Szczegóły będzie można znaleźć na sprawdzamto.pl. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Na zachodzie i na północy na termometrach od 9 do 11 stopni, w centrum w okolicach 20, najcieplej na południowym wschodzie do 23. Do końca dnia zachmurzenie duże, wszędzie możliwe przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie będą pojawiać się burze.
9: Autopromocja.
0: Czwartkowe popołudnie o pogodzie opowie nam Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
10: Witam serdecznie. Dziś, proszę Państwa, w pogodzie rządzi niż. Od północnego zachodu nadal będzie napływało nad obszar kraju chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Zatem w drugiej części dnia w kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Jednak miejscami przyda się parasol, bo przelotnie popada deszcz na południowym wschodzie i południu. Pojawią się również burze, gdzie niegdzie z gradem. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 23-26 na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz porywisty z kierunków północnych, tylko na południowym wschodzie kraju, południowy i południowo-zachodni. W województwie śląskim zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Po południu i wieczorem lokalnie jednak też popada deszcz. Parasol szczególnie przyda się na północy, w okolicach Lublińca, Toszka, Częstochowy, Woźnik oraz w Beskidach. Na termometrach dziś jeszcze maksymalnie do 20 stopni w Katowicach i Metropolii, do 19 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Bielsku Białej, w Rybniku, w Raciborzu, do 20 w Lublińcu i Tarnowskich Górach, do 19. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 977, a mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. Będzie rosnąć. Biometr dziś niestety niekorzystny. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie od umiarkowanego po całkowite. Miejscami wystąpią opady deszczu i lokalne burze, w czasie których opady mogą być dość intensywne. Temperatura maksymalna w zakresie 8-11 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. A jutro w piątek na Śląsku zachmurzenie przeważnie całkowite lub duże z przejaśnieniami, lokalnie przelotne opady i dalsze ochłodzenie. Temperatura w zakresie 14-17 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. W sobotę na niebie sporo chmur, ale z przejaśnieniami. Nie powinno też padać. Temperatura maksymalna ciut wyższa od piątkowej w zakresie 16-19 stopni. Wiatr słaby z północy. A w niedzielę już więcej słońca i temperatura maksymalna do 23-24 stopni Celsjusza.
0: Dariusz Schmidt, to była prognoza pogody w Radiu Katowice.
11: I jeszcze przed kurierem Radio Katowice o godzinie 15 z drogowym raportem Wojciech Pacula. To szczegóły tego raportu, blisko 80 drogowych zdarzeń. Tyle wiemy oficjalnie z meldunku Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ostatnie zgłoszenia. Proszę bardzo, z odcinka S1 za Żywcem na południe jadąc w okolice Węgierskiej Górki. Niestety niedobre wieści. Zakorkowany spory fragment przelotowej S1, a więc i dojazd do granicy ze Słowacją z problemami. Właściwie to blisko siebie miały miejsce dwa zdarzenia. Tyle wiemy dziękujemy na tę porę i o cierpliwość apelujemy do wszystkich, którzy są na odcinku S1 w pobliżu Żywca i do rozjazdu również do centrum Żywca. Są tam już służby na miejscu, jak nam zameldowano przed chwilą. Utknąć można w wielu innych miejscach, bo służby pracują, remontują z drogi i aglomeracja to przede wszystkim fragment remontowanej drogi 86 i 94 na wysokości Będzina, niedaleko rozjazdu też w Dąbrowę, do Dąbrowy Gruńczej i w stronę Katowic. W aglomeracji 79 mocno przytkana od Dębu, jadąc przez Katowice tutaj do ronda tunelu, dalej do rozjazdu Sosnowiec-Mysłowice i 79 właśnie od tego rozjazdu w stronę Mysłowic, no z kilkoma takimi utrudnieniami aż do węzła Jęzor, a więc na granicy już Jaworzna. W aglomeracji fragment jeszcze drogi 94-86, to jest Będzin na rozjeździe do Pogoni Sosnowieckiej z problemami i przejazd na zasadzie zderzak w zderzak. To samo dotyczy Dąbrowy Górniczej, ulicy Staszic. Uwaga, tam doszło dosłownie przed chwilą do stuczki, stąd dojazd w stronę

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: 19.30. Zapraszamy na informacje w skrócie. W studiu Tomasz Gancarek.
1: Na jednym z parkingów w Orzeszu policjanci wybili szybę w aucie, by wyciągnąć z niego 1,5-roczną dziewczynkę. W samochodzie zamkniętym zostawiła ją mama, która wyszła do apteki. Na szczęście dziewczynce nic się nie stało, poinformowała policja. Matce może grozić natomiast do 5 lat więzienia. W Kamysznicy na Żywiecczyźnie otwarto dziś cmentarz wojenny żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Podczas państwowej uroczystości z udziałem prezydenta spoczęło na nim 60 żołnierzy niezłomnych. To członkowie zgrupowania kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Uczelnie w Polsce od jakiegoś czasu przeszły w tryb zarządzania kryzysowego, powiedział na naszej antenie rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek. W ten sposób skomentował sytuację finansową swojej uczelni. Ubiegły rok obrachunkowy Uniwersytet Śląski zamknął stratą na poziomie 33 milionów złotych. Zuzanna Bujok z Wisły została laureatką 51. edycji nagrody imienia Oskara Kolberga. To wyróżnienie przyznawane za zasługi dla kultury ludowej. Zuzanna Bujok została doceniona za wieloletnią pracę na rzecz ochrony i pielęgnowania beskidzkiego dziedzictwa, w tym wiślańskiej gwary, pieśni oraz ludowych opowieści.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, minęło 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Deszcz pomógł strażakom walczącym od 2 dni z ogromnym pożarem na Lubelszczyźnie. Prezydencki wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej ma małe szanse, przekonują senatorowie Centrum. Około 60 polskich marynarzy jest na statkach w rejonie Cieśniny Ormus. Dla Puszczy Solskiej kluczowe będą najbliższe godziny. Strażacy drugą dobę walczą z pożarem, który wybuchł we wtorek pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Według wstępnych szacunków spłonęło około 300 hektarów lasu. W Józefowie, w miejscu, gdzie strażacy pobierają wodę, jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na jakim etapie jest akcja strażaków?
3: Teraz cały czas czuć w powietrzu swąd spalenizny. Widać także dym, jednak nie jest on tak mocno nasilony jak w poprzednich dniach. Tu mieszkańcy wspominali, że było to zadymienie tak silne, że nie było widać słońca. I sytuacja faktycznie teraz jest lepsza niż była. To poprawiły przede wszystkim opady deszczu, ale z kolei z drugiej strony zerwał się dość silny wiatr. Przez to teraz mieszkańcy Józefowa wciąż czują niepokój.
4: Z tego, co tutaj nawet wyczuć w powietrzu, że coś tam jeszcze się żarzy, a jeszcze ten wiatr nam przeszkadza i nie chcemy powtórki z rozrywki.
5: Popadało tylko troszeczkę.
4: Było, ale to tak symbolicznie można powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie.
5: Wiatr się zerwał i właśnie rozdmuchuje ten ogień, ten żar, to wszystko.
3: Zarówno strażacy, jak i mieszkańcy Józefowa liczą na kolejne opady deszczu i według prognoz synoptyków mają się one pojawić właśnie w najbliższych godzinach.
2: Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Co najmniej 3 osoby zginęły w strzelaninie w Linzu na północy Austrii. Według lokalnych mediów przed jedną z restauracji starszy mężczyzna zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na miejscu trwa akcja austriackich służb. Senatorowie Centrum nie poprą wniosku referendalnego prezydenta. Karol Nawrocki chce zorganizować plebiscyt w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senator Piotr Masłowski jest przekonany, że prezydencki wniosek zostanie odrzucony. Jak mówi, prezydent wzoruje się na Donaldzie Trumpie i chce wywołać w Polsce wojnę paliwową. Zaznacza, że rezygnacja z Zielonego Ładu oznaczałaby odcięcie się od europejskiego rynku.
6: To ja to traktuję po prostu jako kolejną wrzutkę i też taką próbę zagospodarowania niezadowolenia części branży energetycznej i górniczej jako elektoratu prezydenckiego, natomiast no nie ma w tym nic takiego, na czym by wygrał ogół społeczeństwa. Prąd z węgla, bez względu, nawet odliczając ETS, już na chwilę obecną jest droższy niż prąd z fotowoltaiki czy wiatraków lądowych.
2: Senat zajmie się wnioskiem prezydenta na następnym posiedzeniu za 2 tygodnie. Zgodnie z konstytucją, do zatwierdzenia przez Izbę Wyższą Parlamentu referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Około 60 polskich marynarzy jest na statkach w rejonie Cieśniny Ormus, informuje Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków. Polak jest kapitanem statku strzelanego przedwczoraj. Kontenerowiec francuskiego armatora miał zostać trafiony irańskim pociskiem rakietowym w pobliżu Omanu. Jednostka jest uszkodzona i dryfuje. Niektórzy członkowie kilkunastoosobowej filipińskiej załogi są ranni. Polski kapitan nie ucierpiał, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
7: Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Był to kontenerowiec, który płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Indii. Według informacji, które posiadamy, rzeczywiście kapitan jest Polakiem. Na szczęście wszystko jest z nim w porządku, natomiast sytuacja co do statku jest dosyć trudna według wstępnych informacji, o których wiemy. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych śledzimy tę sytuację. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście pan kapitan lub wszyscy potrzebujący taką pomoc otrzymają.
2: Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ był to 32 taki incydent od początku wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Rosja przerzuca systemy przeciwlotnicze do Moskwy przed planowaną na sobotę paradą z okazji Dnia Zwycięstwa. Obrona innych rosyjskich terytoriów jest osłabiona. Władze w Kijowie sugerują, że mogą to wykorzystać, relacjonuje Paweł Buszko.
8: Według ukraińskich władz masowe przerzucanie do Moskwy systemów obrony przeciwlotniczej z rosyjskich regionów otwiera dla Ukraińców dodatkowe możliwości. Ukraiński prezydent nie wykluczył, że ukraińskie wojsko skorzysta z takiej okazji. To dla Rosjan może stworzyć spory problem, ocenia kijowski politolog Mykoła Dawydziuk. Rosja zabiera swoją obronę przeciwlotniczą z oddalonych od stolicy regionów, ale to nie oznacza, że sama moskiewska parada wojskowa też nie będzie zagrożona. Według rosyjskich danych jedynie ostatniej nocy Ukraińcy do ataków użyli ponad 300 swoich bezzałogowców. Wybuchy słychać było m.in. pod Moskwą. Rosja z kolei uderzyła w Ukrainę ponad 100 dronami. Rosja grozi, że jeśli Ukraińcy nie powstrzymają się od ataków 9 maja, to ostrzela centrum Kijowa rakietami balistycznymi. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Klimat. Jakość powietrza przeważnie dobra lub bardzo dobra, tylko w Połańcu umiarkowana. 37% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie przeważnie pochmurne i w wielu miejscach deszczowe, choć możliwe też chwilowe przejaśnienia. Na południu i południowym wschodzie spodziewane burze. W tej chwili najchłodniej w Elblągu 7 stopni, najcieplej we Włodawie 24.
10: Autopromocja.
11: I w Radiu Katowice przed 16 drogowy raport. Wojciech Pacula, nie jest to na teraz dobry czas dla kierowców, konkretnie dla wyjeżdżających od węzła Bągienna w Katowicach w stronę Sosnowca przede wszystkim. Mamy tu bowiem na 86 na wysokości salonu Kastoramy z prawej strony kolizję. Te skrajne pasy zakorkowane. Korek niestety wstecz odkłada się już problemami z przejazdem Aleją Murckowską. Od łącznica czwórki także dojazdowa 79 od ronda. Tutaj tunel, kierunek Sosnowiec, Mysłowice również z postojem. No, około godziny nawet można stracić. Takie są przewidywania autoradia. Niestety, przypomnę, pokolizyjne utrudnienie. Nie lepiej jest na czwórce w stronę Mysłowic i Krakowa, jadąc tutaj za węzłem Bagienna. Mamy też od reportera Radia Katowice sygnał, że do kolejnej stuczki doszło na odcinku drogi 94 w Dąbrowie Górniczej. Mniej więcej na wysokości sieci sklepów wielkoprzemysłowych, umownie na wysokości ulicy Staszyca. Spowolniona 94 przez Dąbrowie Górniczej. Dotyczy to jadących w stronę Sławkowa i Olkusza. W Katowicach tłoczno jeszcze na dojeździe do Ligoty od węzła Murcki. To przepychanka ulicą 73 Pułku Piechoty. Gliwice standardowo tu spowolniony przejazd od węzła Sośnica A1 do rozjazdu w Średnicówkę w stronę Katowicy. Na południu regionu problemy z przejazdem odcinkiem S1. To Węgierska Górka Żywiec. Chwilowa blokada. Tam również wcześniej doszło do kolizji. 120 drogowych zdarzeń.

0: ci, że są w życiu momenty, kiedy mam nieprzypartą ochotę zachowywać się jak świr. Jestem świr.
1: Robię to co noc, robię to co noc. Nikogo nie proszę o pomoc. Znowu wychodzę, mam FOMO. A chciałbym to szczerze pierdolić jak pono.

0: Teraz 16.31. Informacje w skrócie i Tomasz Gancarek.
1: W Częstochowie służby aresztowały dwóch mężczyzn podejrzanych o pedofilię. To element ogólnopolskiej akcji pod kryptonimem Hellfire, wymierzonej w przestępczość internetową o takim charakterze. Na terenie całego kraju służby zatrzymały łącznie 123 osoby. Firma z Tajwanu będzie partnerem strategicznym Polski w budowie samochodu elektrycznego w Jaworznie. Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało porozumienie ze spółką Foxconn. Pierwsze samochody mają zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. W ubiegłym roku trafiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Jak poinformował ZUS, łącznie Polacy przechorowali ponad 290 milionów dni. 21 czerwca w Pszowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta. Postanowienie w tej sprawie wydał komisarz wyborczy w Bielsku-Białej. Komitet referendalny Pszów od nowa zarzuca Piotrowi Kowolowi i Radzie Miasta m.in. brak transparentności, nierealne planowanie budżetu, zaniedbania w infrastrukturze oraz niewłaściwą politykę społeczną.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.07 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego kolejny raz nie zostali dopuszczeni do pracy. Sytuacja w Puszczy Solskiej poprawia się, ogromny pożar jest opanowany, informują strażacy. Prawie dwa tygodnie z filmowymi dokumentami. Wieczorem startuje festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Znów do pracy nie zostali dopuszczeni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Przed południem chcieli rozpocząć urzędowanie i przekazać prezesowi Trybunału decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nakazał on Polsce powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków czwórce nowych sędziów.
4: Sędziowie w siedzibie Trybunału nie zastali prezesa Bogdana Święczkowskiego. Sędziów Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską przyjął zastępca, wiceprezes Bartłomiej Sachański. Usłyszeli, że ich argumenty zostaną przekazane prezesowi w poniedziałek i że nadal nie zostaną dopuszczeni do pracy, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
5: Niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa, że nie mogą nas dopuścić do orzekania.
4: Zdaniem sędziego Krystiana Markiewicza decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie zmieniła sytuacji sędziów w Trybunale Konstytucyjnym.
6: Tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
4: Sędziowie czekają teraz na poniedziałek. Natomiast do 20 maja Polska będzie musiała się wytłumaczyć przed europejską instytucją z sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Piotr Turys, Polskie Radio.
3: Wszystko wskazuje na to, że ogień jest opanowany, informują strażacy walczący z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Służby z ogniem walczą od wtorkowego popołudnia. Sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż wczoraj, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
7: W większości, można powiedzieć, już te działania polegają właśnie na tym dogaszeniu, przelewaniu. Pracujemy na 5 odcinkach bojowych. To na razie się sprawdza. Mamy, można powiedzieć, już kontrolę nad tym. Pożar przede wszystkim nie zwiększa swojej powierzchni, to jest najważniejsze. I to już napawa optymizmem, że lada moment będziemy mówić o pewnym przejściu do tej fazy dogaszania i neutralizacji, już mówię, tych wszystkich takich miejsc, gdzie jeszcze jest to tlenie, żarzenie się.
3: A z najnowszych danych wynika, że strażacy gaszą obecnie pożar na obszarze 1500 hektarów. Spłonęło 950 hektarów lasów państwowych i prywatnych. Jest trzeci wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Tym razem prokuratura chce pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za dwa przestępstwa skarbowe. Zdaniem śledczych były prezes Orlenu dwukrotnie zaniżył swój przychód i nie zapłacił miliona złotych podatku. To nie pierwszy wniosek prokuratury, mówi europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej.
8: Mamy do czynienia z dokumentacją i z przestępstwami dużej wagi. One muszą być dobrze przygotowane i myślę, że takich wniosków będzie coraz więcej, także do Parlamentu Europejskiego.
3: Rozpatrywanie wniosku o uchylenie immunitetu trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Po raz pierwszy Daniel Obajtek stracił ochronę prawną jesienią w związku z zarzutami dotyczącymi inwigilacji polityków Platformy Obywatelskiej na zlecenie Orlenu, kiedy był prezesem koncernu. Film Bez końca w reżyserii Michała Marczaka uroczyście otworzy wieczorem festiwal Millennium Dogs Against Gravity. To przegląd najważniejszych filmów dokumentalnych z całego świata. Bez końca jest opowieścią o dramacie ojca, który poszukuje zaginionego syna. Reżyser Michał Marczak mówił w Klubie Trójki, że jest wdzięczny rodzicom chłopca, którzy zgodzili się opowiedzieć swoją historię.
9: Pomimo tego potwornego i niewyobrażalnego bólu, znaleźli w sobie energię, żeby działać, żeby mieć jakąś sprawczość. jeszcze pomóc w ogóle innym osobom i w ogóle zaangażować się w taki film, za co jestem potwornie wdzięczny. Wydaje mi się, że myśleliśmy o jakimś większym dobrze, tak, że może ten film zobaczył jakieś dzieciaki, które może mają jakieś złe myśli, może zastanawiają się dwa razy.
3: Film Millennium Dogs, festiwal Millennium Dogs Against Gravity potrwa do 17 maja. Filmy prezentowane będą w kinach 7 polskich miast: w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Wybory lokalne w Wielkiej Brytanii. Polacy mieszkający na wyspach są coraz ważniejsi dla polityków. Kandydaci na radnych pojawiają się na wydarzeniach organizowanych przez Polonię, odwiedzają polskie sklepy i zachęcają do udziału w głosowaniu.
10: Jednym z polityków aktywnie zachęcających Polaków do udziału w głosowaniu jest Alan Mitchell z Feltham w zachodnim Londynie. Kandydat na radnego podczas kampanii prowadzonej wśród mieszkańców mówił o potrzebie budowania wspólnoty ponad podziałami narodowościowymi i większego zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne.
11: We've had a very positive response.
10: Mamy bardzo pozytywny odbiór ze strony Polaków. Wierzymy w jedną społeczność Feltham. Niezależnie od tego, czy ktoś jest Brytyjczykiem, Azjatą, czy pochodzi z Europy Wschodniej. To fantastyczna społeczność z ogromnym potencjałem. Jesteśmy dumni z mieszkających tu Polaków. Kochamy naszą dzielnicę, miasto i mieszkańców, powiedział Alan Mitchell. Polacy należą dziś do jednej z największych mniejszości narodowych w Wielkiej Brytanii, a wielu z nich posiada prawo udziału w wyborach lokalnych. Zdaniem kandydatów aktywność tej grupy może mieć realny wpływ na decyzje dotyczące transportu, edukacji, bezpieczeństwa czy inwestycji w poszczególnych dzielnicach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 16.05 Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
13: Dzień dobry i dobre wiadomości hokejowe na początek serwisu. Francuzi dopiero co zgubili punkt z Litwinami w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Co prawda wygrali, ale dopiero po rzutach karnych i to dobry wynik dla naszej reprezentacji, która od 19.30 gra z Japonią i myśląc o awansie do elity bezwarunkowo musi ten mecz wygrać. Nasi siatkarze tymczasem dopiero rozpoczynają przygotowania do sezonu reprezentacyjnego. Jego zwieńczeniem będą wrześniowe Mistrzostwa Europy. Na zgrupowaniu w Spale po raz pierwszy zameldował się pochodzący z Białorusi 20-latek Aleksiej Nasewicz, już dawno okrzyknięty wielkim talentem tej dyscypliny na pozycji atakującego.
14: Radość jest ogromna, ponieważ każdy by chciał tutaj się znajdować. W tym miejscu, w Spale, w tym ośrodku z tą grupą trenerów, zawodników. Jestem ogromnie szczęśliwy z tego powodu. Dobrze.
13: Pierwszy możliwy reprezentacyjny sprawdzian Nasewicza pod koniec maja w towarzyskim turnieju Silesia Cup podopieczni Koli Grbicia zagrają w Sosnowcu z Serbią, Bułgarią i Ukrainą. Zostajemy przy sporcie, gdzie liczy się wzrost. Jeremy Sochan mierzy 203 cm i było mu łatwiej o karierę w koszykówce. Ta w NBA niestety wyhamowała. Podczas ostatniego spotkania w trykocie New York Knicks spędził na parkiecie ledwie minutę, nie zapisując się w żaden ważny sposób w statystykach. Knicks pokonali w Madison Square Garden Atlanta Hawks 108-102 i w półfinałowej serii w konferencji wschodniej prowadzą 2-0. Gra toczy się do 4 wygranych. To wydarzyło się minionej nocy, tego wieczora rewanżowe spotkania półfinałowe w piłkarskiej Lidze Europy. Wiadomo, że to nie emocje pokroju starcia Bayernu z PSG w Lidze Mistrzów, ale poziom tu też jest co najmniej zadowalający. Aston Villa gra z Nottingham Forest. W pierwszym meczu Forest zwyciężyli 1-0. W drugim półfinale Freiburg zmierzy się z Bragą. Przed tygodniem Braga wygrała 2-1. Początek obydwu spotkań o 21.00.
2: Dobrze, dobrze, dobrze. W nocy będą szczęśliwe miejsca, bo miejscami popada. Na południowym wschodzie może zagrzmieć. Ochłodziło się nam, bo temperatura minimalna przeważnie od 3 do 7 w nocy wyniesie. Cieplej tylko na południowym wschodzie, tam od 9 do 13. A jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami deszcz się pojawi, na krańcach południowo-wschodnich burze, a temperatura przeważnie od 8 do 15 stopni, ale będą miejsca z temperaturą przekraczającą 20 stopni. Krańce południowo-wschodnie.
15: Zapraszamy.
16: I z drogowym raportem przed godziną 17 w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Utrudnienie przejazdu jeszcze na S1 między Węgierską Górką a Żywcem w okolicy miejscowości Radziechowy. Przypomnę, po południu blisko granicy ze Słowacją na kierunku Zwardoń doszło do zderzenia dużego auta z małym. Zablokowany przejazd jest teraz i jedna osoba jednak, jak się okazuje, odniosła lekkie obrażenia. Służby są na miejscu i pod ich nadzorem przejazd jest możliwy, wykorzystując lokalny objazd. Po kolizjach w aglomeracji części tutaj Województwa Śląskiego łatwiej się już powinno jeździć, na przykład Aleją Roździeńskiego, Murskowską, w stronę Sosnowca, mówimy o wyjeździe z Katowic, choć zakorkowana 86 na wysokości kopalni Staszyc, ale w stronę Tychów. Od Tychów z przestojami przejazd także 44 na wschód, czyli w stronę Oświęcimia. Standardowo o tej porze jeszcze korek na dojeździe do Ligoty, tutaj od węzła Murski zjeżdżając z 86, luźnie już natomiast na przelotowej w stronę Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Korki mamy jeszcze w zagłębiowskiej części aglomeracji, a więc Będzin, Małobądź, to kierunek Łagisza. Remontowe zwężenia jeszcze na odcinku zjazdu w Sławkowie w stronę bazy Euroterminala na Grońcu. Trwają prace przy profilowaniu łuku drogi, no bo tiry się nie mieściły akurat na tym zakręcie. To ulica Kołdaczka w stronę Chrubieszowskiej i trzeba swoje odczekać. Zatem cierpliwości i rozwagi za kierownicą dla wszystkich, którzy w trasie. Tyle od Autoradia.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

Chwiejące się, tule się do drzew. Kłaniam się słońcu. W lesie tule się do drzew.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Na zegarach 17. Od początku matur unieważniono już kilkadziesiąt egzaminów. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego. Rośnie prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych, powiedział prezes NBP Adam Glapiński. W serwisie także o naborze wniosków o najem mieszkań w Kuźni Raciborskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Od początku tegorocznych matur unieważniono już kilkadziesiąt egzaminów. Poinformował o tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów. Już pierwszego dnia matur, kilka minut po godzinie 9:00 w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych, najprawdopodobniej zrobione przez maturzystę. Jeśli komisja zobaczy zdającego, który wniósł telefon, może natychmiast wyprosić go ze szkoły. I tak się dzieje, powiedział Robert Zakrzewski.
2: Na tym etapie mówimy głównie o wniesieniu telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, dlatego że już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły, i to dyrektor szkoły, może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
0: Jutro dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podejmie decyzję w kwestii powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczeniem zdjęć arkuszy w sieci. Stopy procentowe nie zostały zmienione, ale wzrosło prawdopodobieństwo ich podniesienia. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasowy poziom stóp. Prezes Adam Glapiński powiedział jednak, że kolejne decyzje będą zależały od tempa wzrostu cen.
3: Tak jak dotychczas będziemy działać, tak by utrzymać średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednocześnie Rada prosiła, żeby zapewnić, że Rada się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie, czego nie można niestety wykluczyć.
0: Głównym powodem szybszego wzrostu cen jest konflikt na Bliskim Wschodzie, który podbija ceny paliw. Adam Glapiński dodał, że podwyżki stóp będą konieczne, jeśli tempo wzrostu cen przekroczy cel inflacyjny, którego górna granica wynosi 3,5%.
3: Przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść. A nawet jeśli by nadal było poniżej tego górnego pułapu, ale nasze projekcje wewnętrzne bankowe by wskazywały, że nieunikniony jest wzrost cen powyżej tego poziomu odchyleń, no to natychmiast będą stosowne decyzje. No dlatego mówię, że jest to prawdopodobne, ale nie jest to pewne.
0: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostała na poziomie 3,75%.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Trwa nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych w Kuźni Raciborskiej, które mają powstać w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Śląsk Południe. Przy ulicy Generała Józefa Bema planowana jest budowa 5 budynków wielorodzinnych. Powstanie tam 88 mieszkań, mówi burmistrz Kuźni Raciborskiej Wojciech Gdesz.
4: Miejsce piękne, bo miasteczko bezpieczne, ze wszystkimi udogodnieniami, dookoła obszary leśne, więc otoczenie śliczne. Mieszkania od 40 metrów kwadratowych do 57 metrów kwadratowych, pod klucz, wykafelkowane, odmalowane z panelami, a co najważniejsze, każdy blok z windą, część mieszkań bez jakichkolwiek barier architektonicznych, do każdego mieszkania dedykowana komórka lokatorska i miejsce parkingowe.
0: Nabór wniosków potrwa do 29 maja. Już za chwilę rozpoczynamy programy na lokalnych częstotliwościach Radia Katowice. Na 103 FM zaprosimy na relację z uroczystości w Kamesznicy. Szczątki blisko 60 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek, zostały złożone na tamtejszym cmentarzu wojennym. Na 101,2 FM m.in. o problemach finansowych Uniwersytetu Śląskiego. Z kolei na 98,4 FM dziś m.in. spotkanie z prezesem częstochowskiej huty, która rozwija się w kierunku wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym. Zdaniem meteorologów do końca dnia i w nocy będą się pojawiać opady deszczu, miejscami także burze. Jutro pochmurno z przelotnym deszczem, po południu więcej słońca.
5: I przed godziną 18 jeszcze drogowy raport w Radiu Katowice. Wojciech Pacula. Natężenie ruchu w aglomeracji, więc i w samych Katowicach wydatnie zmalało, idzie się więc całkiem sprawnie. Nie powinno być już problemu z przejazdem na trasie S1. Przypomnę, między Węgierską Górką a Żywcą po południu był zablokowany przejazd, co było konsekwencją kolizji tir. Zderzył się z autem osobowym. Lekko ranna została jedna osoba. Wszystko ponoć wróciło do normy, a więc jedzie się już po staremu. S1 odblokowana. Ostatnie stuczki. Ruda Śląska to jeszcze DTS-ka tutaj, ulica Niedurnego, Gliwice Akademicka. Tych zdarzeń wpisanych w meldunek śląskiej drogówki 130. Nikt nie zginął na szczęście, natomiast kontrole policyjne wykazały, że 10 kierujących prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków. To dane właśnie na godzinę 18. Niewielki zator. Teraz mamy jeszcze Przewęźle Bagienna w Katowicach przed rozjazdem w stronę Sosnowca i Mysłowic.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.07. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
7: Małe szanse, że Senat zatwierdzi prezydencki wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej.
8: Pytanie jest tak tendencyjne, że organizacja takiego referendum byłaby parodią.
7: O dodatkowy termin mogą wystąpić warszawscy maturzyści, którzy rano nie zdążyli na egzamin. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa wspólnie przeciwko dezinformacji. Wszystko wskazuje na to, że Senat odrzuci wniosek prezydenta o referendum. Karol Nawrocki ogłosił, że chce zorganizować plebiscyt dotyczący polityki klimatycznej. Proponuje pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Senacka większość krytykuje pomysł prezydenta. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski mówi, że pytanie jest źle postawione.
8: Pytanie jest tak tendencyjne, że organizacja takiego referendum byłaby parodią. Także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło. Nie wolno tak stawiać pytań po prostu. To dlatego, że to sugeruje odpowiedź, no zwyczajnie. To nie stwarza pola do rzetelnej dyskusji.
7: Organizację referendum popiera opozycja. Senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Bieńkowski uważa, że Polacy powinni móc wypowiedzieć się w tak ważnej sprawie.
9: Każdy płaci rachunki za prąd, więc będzie mógł się wypowiedzieć, czy bardziej mu zależy na rachunkach za prąd i produkowaniu go z takich lokalnych źródeł energii, czy inwestowaniu w wiatraki, a przez to też droższych rachunkach za prąd. To nie tylko wiatraki, oczywiście panele i inne OZE, więc polityka klimatyczna kosztuje obywateli, więc dobrze, jakby się wypowiedzieli.
7: Senat ma się zająć wnioskiem prezydenta za 2 tygodnie. Prokurator generalny wystąpił z wnioskiem do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Prokuratura chce pociągnąć europosła Prawa i Sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej za 2 przestępstwa skarbowe.
10: Według śledczych Daniel Obajtek miał zaniżyć przychody w deklaracji podatkowej. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że poprzez zatajenie przez byłego prezesa Orlenu ponad 3 milionów złotych przychodów, podatek dochodowy i danina solidarnościowa zostały uszczuplone o ponad 1 000 000 złotych.
11: Prokurator uważa, że zachodzi potrzeba przedstawienia Danielowi Obajtkowi tych 2 zarzutów karnych. Wobec faktu, iż Daniel Obajtek jest posłem do Europarlamentu, zachodzi konieczność uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Wobec powyższego został tego rodzaju wniosek złożony.
10: Do działań prokuratury odniósł się Daniel Obajtek. Na platformie X zarzucił śledczym szukanie pseudoafer. Napisał: czekam na wniosek o uchylenie immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy. Za zaniżenie przychodów w deklaracji podatkowej europosłowi PiS grozi do 5 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
7: Warszawscy maturzyści, którzy nie zdążyli dziś na egzamin, mogą się starać o dodatkowy termin. Rano nie działało kilka stacji metra, stołeczne ulice były przez to mocno zakorkowane, mówi Andrzej Pyszkiewicz z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
12: Jest przepis, który mówi, w przypadku szczególnych przypadkach zdrowotnych lub losowych ma prawo ubiegać się o egzamin w terminie dodatkowym, który jest w czerwcu, i wtedy zdający wypełni odpowiedni wniosek, załącza odpowiednie wytłumaczenie, czyli potwierdzenie rzeczywiście, że tego typu sytuacja miała miejsce.
7: Decyzja o przyznaniu czerwcowego terminu podejmuje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W takim przypadku maturzysta otrzymuje wyniki 8 lipca razem z resztą zdających. Jest wyrok dla internauty, który groził ministrowi sportu i wiceprezydentowi Poznania. Sąd orzekł 3 miesiące więzienia. 46-latek przez rok ma też wykonać 20 godzin miesięcznie prac społecznych. Łukasz S. na portalu społecznościowym groził politykom Koalicji Obywatelskiej oblaniem benzyną i podpaleniem. Dla mnie to pozytywny sygnał, że w internecie nikt nie jest anonimowy i bezkarny, mówi wiceprezydent Poznania Marcin Gołek.
13: Zgłosiłem pogróżki, które dostałem zarówno w mediach społecznościowych, w komentarzach, jak i w wiadomościach prywatnych i po jakimś czasie dowiedziałem się, że osoba została zidentyfikowana przez służby, przez policję i że przebywa w areszcie. Nawet byłem zaskoczony tym, jak szybko to się udało, jak szybko została ta osoba namierzona i doprowadzona do aresztu.
7: 46-latek ponad 2 miesiące przesiedział w areszcie tymczasowym. Zostało mu to zaliczone na poczet kary, to oznacza, że do odsiadki zostało mu jeszcze kilka dni. Media publiczne łączą siły w walce z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa zawarły porozumienie powołujące do życia inicjatywę Sprawdzam To.
14: Sercem inicjatywy będzie portal sprawdzamto.pl. Znajdą się w nim newsy, analizy i raporty oraz jakościowa publicystyka wyjaśniająca mechanizmy manipulacji w mediach. Za wspólną inicjatywę podziękował mediom publicznym wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
15: W czasach wojny hybrydowej, wojny cyfrowej ta misja musi być sprzężona z odpowiedzialnością za prawdziwą informację. Gratuluję panom prezesom.
14: Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher podkreślił, że w walce z dezinformacją ważna jest szybka i wspólna reakcja.
16: Fake newsy, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje. Łącząc siły, uda nam się bardzo szybko reagować.
14: Portal ruszy jeszcze w maju. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
7: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Teraz w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski.
17: Znów zaczynamy od hokeja na lodzie. Nasza męska kadra gra dziś na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu z Japonią i przystąpi do tego spotkania z wiedzą o zgubionym punkcie Francuzów, czyli bezpośrednich rywali do rzeczonego awansu. Trójkolorowi pokonali Litwę, ale dopiero po rzutach karnych. Taki wynik ani dziś, ani jutro nie wchodzi w naszym przypadku w rachubę, mówi Kanadyjczyk z polskim paszportem Christian Mroczkowski.
18: Wszystko jest w naszych rękach. Musimy po prostu wygrać te następne 2 mecze. Na razie skupić się na następny mecz, poprawić te błędy. No i teraz chyba musimy grać bardziej ofensywnie przeciwko te następne 2 drużyny.
17: Przypominamy mecz z Japonią o 19:30. Jutro gramy z Litwą i myśląc o bezpośrednim awansie, trzeba te spotkania wygrać za 3 punkty i liczyć na korzystne wyniki w innych spotkaniach. Korzystny wynik marzy się dziś kibicom Nottingham Forest. Ekipa z miasta Robina Hooda i ponad 800 jaskiń wykutych pod miastem w miękkim piaskowcu wróciła do rozgrywek europejskich po 3 dekadach. Dziś gra rewanżowe spotkanie w półfinale Ligi Europy z Aston Villą. Pierwszy mecz Forest wygrali 1-0. O nastawieniu na dzisiejsze spotkanie mówi stoper Serb Nikola Milenkovic. Przed nami kluczowy mecz. Wszystkie atuty rzucamy na boisku na szalę awansu Nottingham do finału. Dla mnie byłoby to najważniejsze osiągnięcie w karierze. Dlatego w takich momentach musisz wierzyć we własne umiejętności i zapomnieć o przeciwnościach losu, jakie cię spotykają. Co ciekawe, Forest w przeszłości pod koniec lat 70. ubiegłego wieku 2 razy z rzędu wygrali im Puchar Europy, czyli odpowiednik dzisiejszej Ligi Mistrzów. W drugim półfinale Freiburg gra z Bragą. Przed tygodniem Braga zwyciężyła 2-1. Pierwszy gwizdek sędziego w obydwu spotkaniach o 21:00. To jeszcze jedna informacja z piłkarskich salonów. José Mourinho coraz bliżej powrotu po latach na Santiago Bernabeu. Według dobrze zorientowanego w sprawach Realu madryckiego dziennika AS na przeszkodzie do zatrudnienia 63-letniego Portugalczyka stoi już tylko odszkodowanie, jakie trzeba wypłacić jego obecnemu pracodawcy, czyli Benfice Lizbona. 3 miliony euro odstępnego na nikim w gabinetach królewskich jednak wrażenia nie zrobią.
6: Jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami popada deszcz. Na krańcach południowo-wschodnich mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 8 stopni, 12 na północy, przeważnie około 15, najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam 21.
19: Trójka.

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko, trzymała go za rękę delikatnie.

zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl. Co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą. Idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę. Pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty. Raz kozie śmierć i mi przecież nie więcej.

0: między Piaskiem a Bielskiem. Szerokości tyle od Autoradia.
1: Minęła 18. Prokuratura Europejska wnioskuje do Sejmu o odebranie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Policja przeprowadziła akcję wymierzoną w przestępczość pedofilską. Dwóch mężczyzn zatrzymano w Częstochowie. W Jaworznie będą produkowane samochody elektryczne. Partnerem spółki Electromobility Poland będzie koncern z Tajwanu.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Tomasz Gancarek, zapraszam. Do Sejmu trafił wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Informację potwierdził dyrektor Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu Lech Sołtys. O szczegółach Jolanta Trukowska.
3: Wojciech Król przekazał Polskiemu Radiu oficjalne stanowisko, w którym wyjaśnia, że o wniosku Prokuratury Europejskiej dowiedział się z SMS-a od dziennikarzy, zanim wpłynął do Sejmu. Poseł zapowiedział, że do sprawy odniesie się, gdy zostanie poinformowany przez Kancelarię Sejmu, czego wniosek dotyczy. Według informacji przekazanej przez Prokuraturę Europejską chodzi o podejrzenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To pierwszy tego typu wniosek skierowany do Sejmu przez Prokuraturę Europejską. Obecnie jest analizowany przez służby prawne marszałka.
1: Wojciech Król jest posłem od 2015 roku. W 2024 został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Jest również wiceprzewodniczącym Zarządu Regionalnego Koalicji Obywatelskiej w województwie śląskim.
2: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
1: W Częstochowie służby aresztowały dwóch mężczyzn podejrzanych o pedofilię. To element ogólnopolskiej akcji pod kryptonimem Hellfire, wymierzonej w przestępczość internetową właśnie o charakterze pedofilskim. Na terenie całego kraju służby zatrzymały łącznie 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przeprowadzono ponad 170 przeszukań oraz zabezpieczono 1,5 tysiąca urządzeń teleinformatycznych i nośników danych. Zarzuty w tej sprawie usłyszało dwóch częstochowian w wieku 35 i 48 lat. Obaj posiadali w celu rozpowszechniania tysiące plików zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia. Krok milowy w sprawie budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Spółka Electromobility Poland rozpoczyna współpracę z tajwańskim koncernem Foxconn, znanym z produkcji elektroniki. Porozumienie w tej sprawie podpisało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jak poinformował szef resortu Wojciech Balczun, nie będzie to projekt Izera przygotowywany przez poprzedni rząd, lecz inna inwestycja.
4: Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć również z punktu widzenia interesów regionu, interesów Śląska. Od razu przystąpimy do budowy fabryki w Jaworznie. Będzie stworzona odrębna marka dla tych samochodów. Będą różne modele samochodów produkowane. Będziemy centrum nie tylko produkcji, ale również dystrybucji tych samochodów na cały rynek europejski.
1: Podpisanie porozumienia skomentował w mediach społecznościowych prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Jak napisał, dla miasta to bardzo dobry kierunek i sygnał, że Jaworzno jest postrzegane jako miejsce z potencjałem do realizacji dużych, strategicznych inwestycji. Rafał Piotrowski nie jest już naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Swoją funkcję pełnił przez 6 lat. Jak informuje magistrat, zmiana na stanowisku naczelnika Wydziału Edukacji wpisuje się w szersze zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu, które będą następować w najbliższych miesiącach. Jako naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski organizował i kierował pracą Wydziału oraz sprawował nadzór w zakresie finansowym i administracyjnym nad działalnością placówek oświatowych. W tym czasie zainicjował też wiele akcji edukacyjnych i profilaktycznych. Noc w regionie z temperaturą minimalną od 8 do 11 stopni. Będą się pojawiać opady deszczu, miejscami także burze. Jutro zachmurzenie duże i przelotny deszcz, a po południu już więcej słońca.
5: I
0: I przed godziną 18 jeszcze drogowy raport w Radiu Katowice. Wojciech Pacula. Natężenie ruchu w aglomeracji, więc i w samych Katowicach wydatnie zmalało. Jedzie się więc całkiem sprawnie. Nie powinno być już problemu z przejazdem na trasie S1. Przypomnę, między Węgierską Górką a Żywcą po południu był zablokowany przejazd. To był konsekwencją kolizji tir. Zderzył się z autem osobowym. Lekko ranna została jedna osoba. Wszystko ponoć wróciło do normy, a więc jedzie się już po staremu. S1 odblokowana. Ostatnie stuczki. Ruda Śląska to jeszcze DTS-ka tutaj, ulica Niedurnego, Gliwice Akademicka. Tych zdarzeń wpisanych w meldunek śląskiej drogówki 130. Nikt nie zginął na szczęście, natomiast kontrole policyjne wykazały, że 10 kierujących prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków. To dane właśnie na godzinę 18. Niewielki zator. Teraz mamy jeszcze przewęźle Bagienna w Katowicach przed rozjazdem w stronę Sosnowca i Mysłowic.
5: Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest 18.07 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
6: Pożar Puszczy Solskiej opanowany, ogień nie rozprzestrzenia się.
7: Sam żywioł, jaki tutaj szalał, został już opanowany.
6: Dzięki funduszowi SEJ wzmacniamy nasz przemysł obronny w całej Europie, podkreśla przed podpisaniem umowy z Polską szefowa Komisji Europejskiej. Podejrzenie hantawirusa u stewardesy holenderskich linii lotniczych. Żywioł jest już opanowany. Strażacy dogaszają pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Działają na obszarze około 1000 hektarów.
7: Pożar został ograniczony, jeżeli chodzi co do powierzchni, czyli nie mamy otwartego ognia, który przemieszcza się. Niemniej jednak na cały czas musimy być czujni, cały czas monitorujemy to pożarzysko, eliminujemy te miejsca, gdzie jeszcze jest wysoka temperatura, gdzie mogą pojawić się płomienie. Na ten moment nie możemy powiedzieć, że już definitywnie wygraliśmy tą walkę, ale przynajmniej możemy mówić, że sam żywioł, jaki tutaj szalał w dniu wczorajszym, został już opanowany.
6: Mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Burmistrz Józefowa Roman Dziura przyznaje, że najgorzej było wczoraj, kiedy ogień zbliżał się do miejscowości.
8: Poziom zadymienia był tak duży, że mieszkańcy wpadali w lęk. No niektórzy nawet próbowali wymuszać na nas ewakuację. Dzień dzisiejszy rozpoczął się od niewielkiego deszczu. On dawał nadzieję, że to dogaszanie pożaru będzie dużo łatwiejsze. No to jest potężna powierzchnia Puszczy Solskiej tym żywiołem strawiona.
6: Deszcz znów może pomóc strażakom w gaszeniu pożaru Puszczy Solskiej. Alert przed burzami w całym województwie.

0: Minęła 23. Rektor Uniwersytetu Śląskiego przewiduje zmniejszenie liczby polskich studentów na wyższych uczelniach. W gminie Rędziny ponownie będzie można podziwiać pokazy lotnicze. Termin końcowy prywatyzacji górnika nie jest zagrożony, twierdzi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaapelował na antenie Radia Katowice do rządu o liberalizację polityki wizowej. Profesor Ryszard Koziołek powiedział, że dwa najbliższe roczniki na uczelniach będzie charakteryzować zwyżka demograficzna. Wskazał jednocześnie, że w późniejszym czasie może być odczuwalne zjawisko depopulacji.
2: Obserwujemy uważnie to, co dzieje się w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych i tu należy się spodziewać znaczącej obniżki liczby kandydatów z Polski. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczelnie stały się coraz bardziej międzynarodowe i tutaj ogromnie potrzebujemy zliberalizowania polityki wizowej.
0: Profesor Koziołek dodał, że osoby te powinny być weryfikowane w ramach bezpieczeństwa. Zastrzegł jednak, że jeśli obecna sytuacja nie ulegnie zmianie, odbije się to na kondycji polskich uczelni. W ubiegłym roku trafiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Łącznie przechorowaliśmy ponad 290 milionów dni. Jeśli przełożyć to na lata, to w ubiegłym roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 795 tysięcy lat. Jak powiedziała Beata Kopczyńska, śląska rzeczniczka ZUS-u, statystycznie na zwolnieniu lekarskim przebywał co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Rzeczniczka podkreśla, że zmienia się lista schorzeń, które powodują nieobecność w pracy.
3: Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategorię schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego.
0: W kategorii zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania zwolnienia lekarskie opiewały na nieco ponad 34 miliony dni, podczas gdy rok wcześniej było ich o 4 miliony mniej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W gminie Rędziny podobnie będzie można podziwiać pokazy lotnicze. Gmina podpisała w tej sprawie umowę z organizatorem. W tym roku na lotnisku w Rudnikach nie tylko pokazy lotnicze, ale również koncerty, pokazy pirotechniczne oraz efekty świetlne i laserowe. W przeciwieństwie do ubiegłorocznej edycji, w tym roku Air Show Rudniki potrwa 2 dni. Termin końcowy prywatyzacji górnika nie jest zagrożony. Taką informację przekazał Radiu Katowice prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Zgodnie z harmonogramem prywatyzacji do wczoraj radni mieli otrzymać do wglądu dokumenty, na mocy których klub trafi w ręce Lukasa Podolskiego. Tak się jednak nie stało. Radni będą mieli czas zapoznać się z umową, uspokaja prezydent Zabrza.
4: Ważne, żeby to trafiło w miarę możliwości na co najmniej 7 dni przed. My założyliśmy początkowo 14. Ten termin troszkę nam się opóźnia przez kolejne iteracje, kolejne powtórzenia z tych różnych korekt ostatnich szlifów umów, które są przygotowywane. Staramy się, żeby utrzymać ten przede wszystkim ten 7-dniowy termin. Tu absolutnie jeszcze jesteśmy o czasie.
0: Jak powiedział Radio Katowice przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Olejniczak, część radnych jest zaniepokojona opóźnieniem i zwraca uwagę na krótki czas na zgłaszanie uwag. Podpisanie umów przekazujących klub w prywatne ręce ma nastąpić 23 maja, przed ostatnim meczem ligowym Górnika w tym sezonie. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie od umiarkowanego po całkowite. Miejscami wystąpią opady deszczu i lokalne burze, w czasie których opady punktowo mogą być dość intensywne. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji. Mężczyzna ma odsiedzieć 1,5 roku więzienia. Strażacy dogaszają Puszczę Solską na Lubelszczyźnie w akcji Pomógł deszcz. Od poniedziałku, czyli od początku tegorocznych matur, unieważniono kilka dziesiątek egzaminów. Łódzka policja zatrzymała 46-letniego Pawła Kozaneckiego, adwokata od trumny na kółkach. Był poszukiwany listem gończym, jak poinformowano. Został ujęty na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim.
6: Paweł Kozanecki został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku we wrześniu 2021 roku pod Barczewem. Przekroczył wtedy podwójną linię ciągłą i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem. Kierująca i pasażerka zginęły na miejscu. Adwokat tak tłumaczył się potem w internetowym nagraniu.
7: To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego te kobiety zginęły.
6: Mężczyzna był poszukiwany listem gończym i został zatrzymany w powiecie chrubieszowskim. Był całkowicie zaskoczony, mówi komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: Nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, gdzie sporządzona będzie dokumentacja.
6: Mężczyzna ma trafić do zakładu karnego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Kilkuset strażaków bierze udział w dogaszaniu Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Żywioł został już opanowany. Nie możemy jednak mówić o zwycięstwie, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
9: Pożar został ograniczony, jeżeli chodzi co do powierzchni, czyli nie mamy otwartego ognia, który przemieszcza się. Niemniej jednak na cały czas musimy być czujni, cały czas monitorujemy to pożarzysko, eliminujemy te miejsca, gdzie jeszcze jest wysoka temperatura, gdzie mogą pojawić się płomienie.
5: Strażacy gaszą pożar na obszarze ponad 1000 hektarów, a powierzchnię pogorzeliska szacuje się na około 300 hektarów. Przeciwnicy unijnego programu SAFE protestowali przed domem premiera Donalda Tuska w Sopocie. W proteście, który przebiegał spokojnie, wzięło udział około 50 osób. Sprawę skomentował w mediach społecznościowych przebywający dziś w Rzymie Donald Tusk. Pikieta na placu zabaw dla dzieci i pod oknami mojego rodzinnego mieszkania. Pod moją nieobecność to szczyt odwagi, czytamy we wpisie. Podpisanie wartej około 190 miliardów złotych umowy pożyczkowej na dozbrojenie SAFE zaplanowano na jutro w Warszawie. Polska jest pierwszym krajem w Unii, który ją zawrze. Od poniedziałku, czyli od początku tegorocznych matur, unieważniono kilkadziesiąt egzaminów. Poinformował o tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów. Już pierwszego dnia matur, kilka minut po godzinie 9:00, w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych zrobione najprawdopodobniej przez maturzystę. Jeśli komisja zobaczy zdającego, który wniósł telefon, może natychmiast wyprosić go ze szkoły i tak się dzieje, mówi Robert Zakrzewski.
10: Na tym etapie mówimy głównie o wniesieniu telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, dlatego że już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły, i to dyrektor szkoły, może unieważnić egzamin maturalny.
5: Jutro dyrektor komisji podejmie decyzję w kwestii powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczaniem zdjęć arkuszy w sieci. W południe na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego społeczność uczelni uczciła pamięć portierki Wydziału Prawa i Administracji, która została zamordowana rok temu. Prorektor UW Zygmunt Lalak powiedział w TVP, że dzisiejsza uroczystość była bardzo ważna dla wielu studentów, którzy wyszli z pomysłem posadzenia pamiątkowego miłorzębu.
11: To jest drzewo wyjątkowo trwałe. Nam zależy na tym, żeby pamięć o tym tragicznym wydarzeniu trwała i była inspiracją, a właściwie przestrogą dla kolejnych pokoleń.
5: Sprawca morderstwa, Mieszko R., jest w areszcie. Biegli stwierdzili jego niepoczytalność w chwili popełnienia czynu, dlatego najwyższą grożącą mu karą jest pobyt w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Polska i Włochy mają zbieżne stanowiska w kluczowych sprawach europejskich, w tym w kwestii wojny w Ukrainie, oświadczył premier Donald Tusk po spotkaniu z premier Giorgio Meloni. Głównym tematem rozmów była właśnie wojna za naszą wschodnią granicą. Szef polskiego rządu podziękował Giorgi Meloni za jej postawę i lekcję solidarności wobec Ukrainy. Dodał, że obecność włoskiej premier wzmacnia europejską politykę.
12: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów polityki i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
5: Podczas wizyty we Włoszech szef polskiego rządu został przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Było to pierwsze spotkanie Donalda Tuska z nowym papieżem. Władimir Zełenski nie rekomenduje przedstawicielom innych krajów wizyt w Moskwie 9 maja. Rosjanie planują w tym czasie przeprowadzenie parady wojskowej z okazji świętowanego według sowieckich tradycji Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej. Kreml domaga się od Kijowa wstrzymania z tej okazji ataków za pomocą dalekosiężnych dronów.
13: Ukraina na rosyjskie ultimata wysunęła swoją kontrpropozycję, zawieszenie długoterminowe i to od 6 maja. Rosjanie jednak nie zgodzili się na takie rozwiązanie. Putin obawia się, że ukraińskie drony mogą zakłócić paradę na Placu Czerwonym 9 maja. Wołodymyr Zełenski nie zapowiedział wprost takich działań, ale jak stwierdził...
14: Mamy i zwernienia.
13: Otrzymujemy sygnały od niektórych państw bliskich Rosji, że ich przedstawiciele zamierzają być w Moskwie. Dziwne pragnienie w takich dniach. Nie rekomendujemy tego.
14: My nie rekomendujemy.
13: Kreml tymczasem zapowiedział, że w reakcji na ukraińskie ataki może wysłać swoje rakiety balistyczne na ukraińską stolicę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: 23. Festiwal Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity oficjalnie rozpoczęty. W tym roku podczas festiwalu pokazanych zostanie 180 filmów dokumentalnych z kilkudziesięciu krajów. Festiwal odbywać się będzie w 7 miastach: w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Podczas uroczystości otwarcia do uczestnictwa w Święcie Kina Dokumentalnego zapraszał dyrektor festiwalu Artur Liebhardt.
15: Zapraszamy na pokazy filmowe, koncerty muzyczne, debaty, rozmowy. A wszystko po to, aby w tych czasach chaosu, który nas ogarnął, poczuć na nowo sens, poczuć na nowo znaczenie, aby przez wspólne przeżywanie sztuki filmu dokumentalnego poczuć na nowo wspólnotę.
5: Na 23. Festiwal Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity zaprasza program Trzeci Polskiego Radia. A to był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: O sporcie Krzysztof Łoniewski.
16: Hokej na lodzie w pierwszej kolejności. Nasza męska kadra grała w Sosnowcu w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A z Japonią i po pełnym emocji spotkaniu zwyciężyła 4-2. Wynik tego spotkania był ważny w kontekście ewentualnego awansu do elity. Francuzi, nasi bezpośredni konkurenci, stracili punkty, wygrywając z Litwinami dopiero po rzutach karnych. Jutro właśnie z Litwinami gramy ostatni mecz w turnieju. Na razie jesteśmy na drugim premiowanym awansem miejscu, ale tyle samo punktów mają wspomniani Francuzi oraz Ukraińcy. Pewna gry w elicie jest reprezentacja Kazachstanu. W świecie piłki emocjonujący czas kluczowych spotkań w europejskich pucharach. Poznaliśmy finalistów w Ligach Europy i Konferencji. W tej pierwszej to Aston Villa po wygranej aż 4-0 z Nottingham Forest oraz Freiburg po zwycięstwie 3-1 z Bragą. Z kolei w spotkaniu o trofeum w Lidze Konferencji wystąpią Crystal Palace, dziś pokonał Szachtar Donieck 2-1, i Rayo Vallecano po zwycięstwie 1-0 ze Strasburgiem. Zostając przy piłce, źle dzieje się w Realu Madryt. Królewscy notują wyjątkowo kiepski sezon bez szans na jakiekolwiek trofeum. To rodzi konflikty wewnątrz zespołu. Dziś na treningu pobili się w szatni Federico Valverde i Aurelien Tchouaméni. Ten pierwszy wylądował nawet na szyciu czoła w szpitalu. Konsekwencje utarczki znajdą finał w dotkliwych karach dla obydwu wymienionych zawodników. Można zakładać to w ciemno. Tak jak duże kontrowersje po dzisiejszej rekomendacji MKOL, żeby to puścić do międzynarodowej rywalizacji bez żadnych ograniczeń sportowców z Białorusi. Przypominamy, że to jednak ciągle zalecenie, a nie nakaz. Ostateczną decyzję będą podejmować poszczególne federacje sportowe. Wracamy do piłki krajowej. Na zapleczu Ekstraklasy w Fortuna pierwszej lidze ŁKS w Łodzi 3-2 pokonał Pogoń Grodzisk Mazowiecki i awansował do strefy barażowej. Jest na pozycji 5. Kończymy motorsportem. Wystartował samochodowy rajd Portugalii. To 6. runda Mistrzostw Świata. Po pierwszym dniu na prowadzeniu Szwed Oliver Solberg przed dwoma Francuzami Adrianem Formo i niezniszczalnym Sebastianem Ogierem. Nasi kierowcy nie biorą udziału w tej imprezie.
5: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, miejscami spadnie deszcz, a na południu możliwe są również burze. 8 stopni na północy, 15 w centrum, 20 na Podkarpaciu.
17: Autopromocja.
18: W sobotę 9.

0: Minęła 23. Rektor Uniwersytetu Śląskiego przewiduje zmniejszenie liczby polskich studentów na wyższych uczelniach. W gminie Rędziny ponownie będzie można podziwiać pokazy lotnicze. Termin końcowy prywatyzacji górnika nie jest zagrożony, twierdzi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaapelował na antenie Radia Katowice do rządu o liberalizację polityki wizowej. Profesor Ryszard Koziołek powiedział, że dwa najbliższe roczniki na uczelniach będzie charakteryzować zwyżka demograficzna. Wskazał jednocześnie, że w późniejszym czasie może być odczuwalne zjawisko depopulacji.
2: Obserwujemy uważnie to, co dzieje się w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych i tu należy się spodziewać znaczącej obniżki liczby kandydatów z Polski. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczelnie stały się coraz bardziej międzynarodowe i tutaj ogromnie potrzebujemy zliberalizowania polityki wizowej.
0: Profesor Koziołek dodał, że osoby te powinny być weryfikowane w ramach bezpieczeństwa. Zastrzegł jednak, że jeśli obecna sytuacja nie ulegnie zmianie, odbije się to na kondycji polskich uczelni. W ubiegłym roku trafiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Łącznie przechorowaliśmy ponad 290 milionów dni. Jeśli przełożyć to na lata, to w ubiegłym roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 795 tysięcy lat. Jak powiedziała Beata Kopczyńska, śląska rzeczniczka ZUS-u, statystycznie na zwolnieniu lekarskim przebywał co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Rzeczniczka podkreśla, że zmienia się lista schorzeń, które powodują nieobecność w pracy.
3: Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategorię schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego.
0: W kategorii zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania zwolnienia lekarskie opiewały na nieco ponad 34 miliony dni, podczas gdy rok wcześniej było ich o 4 miliony mniej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W gminie Rędziny podobnie będzie można podziwiać pokazy lotnicze. Gmina podpisała w tej sprawie umowę z organizatorem. W tym roku na lotnisku w Rudnikach nie tylko pokazy lotnicze, ale również koncerty, pokazy pirotechniczne oraz efekty świetlne i laserowe. W przeciwieństwie do ubiegłorocznej edycji, w tym roku Air Show Rudniki potrwa 2 dni. Termin końcowy prywatyzacji górnika nie jest zagrożony. Taką informację przekazał Radiu Katowice prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Zgodnie z harmonogramem prywatyzacji do wczoraj radni mieli otrzymać do wglądu dokumenty, na mocy których klub trafi w ręce Lukasa Podolskiego. Tak się jednak nie stało. Radni będą mieli czas zapoznać się z umową, uspokaja prezydent Zabrza.
4: Ważne, żeby to trafiło w miarę możliwości na co najmniej 7 dni przed. My założyliśmy początkowo 14. Ten termin troszkę nam się opóźnia przez kolejne iteracje, kolejne powtórzenia z tych różnych korekt ostatnich szlifów umów, które są przygotowywane. Staramy się, żeby utrzymać ten przede wszystkim ten 7-dniowy termin. Tu absolutnie jeszcze jesteśmy o czasie.
0: Jak powiedział Radio Katowice przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Olejniczak, część radnych jest zaniepokojona opóźnieniem i zwraca uwagę na krótki czas na zgłaszanie uwag. Podpisanie umów przekazujących klub w prywatne ręce ma nastąpić 23 maja, przed ostatnim meczem ligowym Górnika w tym sezonie. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie od umiarkowanego po całkowite. Miejscami wystąpią opady deszczu i lokalne burze, w czasie których opady punktowo mogą być dość intensywne. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.

0: 4 minuty po północy. Piotr Paszkowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. W Warszawie z udziałem przedstawicieli rządu i wojska zostanie dziś podpisana umowa kredytowa. Celem otworzy dla Polski nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki. W sumie do 30 roku Polska będzie musiała wydać niemal 44 miliardy euro. Większość pieniędzy z pożyczek ma być inwestowana w zakupy w rodzimym przemyśle obronnym. Przeciwnicy unijnego programu SAFE protestowali wczoraj przed domem premiera Donalda Tuska w Sopocie. W proteście, który przebiegł spokojnie, wzięło udział około 50 osób. Godzinę spędzili w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego sędziowie, których prezes tej instytucji, Bogdan Święczkowski, nie dopuszcza do orzekania. Przybyli wczoraj do pracy po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by nie utrudniała wykonywania im swoich obowiązków. Wizyta w siedzibie Trybunału nic jednak nie zmieniła.
1: Sędziowie nie zastali prezesa Trybunału. Przyjął ich jego zastępca Bartłomiej Sochański, który powiedział, że sytuacja sędziów się nie zmieniła. Zapewnił jednak, że przekaże Bogdanowi Święczkowskiemu pisma, które przynieśli, i przedstawi ich argumentację. Tak relacjonowała sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
2: I w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
1: Sędzia Krystian Markiewicz zaznaczył, że decyzja Trybunału w Strasburgu w podejściu do tej sprawy Trybunału Konstytucyjnego nic nie zmieniła, co dla sędziego jest zaskakujące.
3: Tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
1: Pytany o kolejne kroki, sędzia Krystian Markiewicz zaznaczył, że decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to nie jest kapuśniaczek, obok którego można przejść obojętnie. To sprawa bezprecedensowa, bardzo poważna, a z tego, co dzieje się w Cejnym, polskie władze będą się musieć w Strasburgu do 20 maja. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko krytykuje pomysł prezydenta zorganizowania referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zwrócił się z wnioskiem w tej sprawie do Senatu. Chciałby zadać Polakom pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Na formułę pytania zwracał uwagę w radiowej jedynce Polityk Polski 2050.
4: Nie ma sensu zadawania pytań referendalnych, których sugeruje się odpowiedź. No to są praktyki państw autorytarnych, a nie demokratycznych.
0: Senatorowie koalicji rządzącej zapowiadają, że nie poprą wniosku prezydenta.
5: To są aktualności jedynki.
0: Paweł K., łódzki adwokat skazany za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, został zatrzymany przez policję. Wcześniej nie stawiał się do odbycia kary 1,5 roku więzienia, a w ubiegłym tygodniu sąd wydał za nim list gończy. Wyrok dotyczył wypadku drogowego z 21 roku pod Barczewem, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mówi, że podejrzany często zmieniał miejsce pobytu i był przekonany, że dzięki temu uniknie zatrzymania.
6: Mężczyzna na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie w celu odbycia kary 18 miesięcy pozbawienia wolności. Dziś w godzinach popołudniowych policjanci przystąpili do realizacji. 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania.
0: Sprawa od początku budziła ogromne emocje. Po wypadku Paweł K. publicznie stwierdził, że ofiary zginęły, bo jechały trumną na kółkach. Wołodymyr Zełenski nie rekomenduje przedstawicielom innych krajów wizyt w Moskwie 9 maja. Rosjanie planują w tym czasie przeprowadzenie parady wojskowej z okazji świętowanego według sowieckich tradycji Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej. Kreml domaga się od Kijowa wstrzymania z tego powodu ataków za pomocą dronów.
7: Ukraina na rosyjskie ultimata wysunęła swoją kontrpropozycję, zawieszenie długoterminowe.

0: I to od 6 maja. Rosjanie jednak nie zgodzili się na takie rozwiązanie. Putin obawia się, że ukraińskie drony mogą zakłócić paradę na Placu Czerwonym 9 maja. Wołodymyr Zełenski nie zapowiedział wprost takich działań, ale jak stwierdził, otrzymujemy sygnały od niektórych państw bliskich Rosji, że ich przedstawiciele zamierzają być w Moskwie. Dziwne pragnienie w takich dniach. Nie rekomendujemy tego. Kreml tymczasem zapowiedział, że w reakcji na ukraińskie ataki może wysłać swoje rakiety balistyczne na ukraińską stolicę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Dziś w dzień miejscami deszcz, na krańcach południowo-wschodnich możliwe również burze. Suma opadów na krańcach południowo-wschodnich do 15 mm. Temperatura maksymalna 12 stopni na północy, około 15 w centrum, 21 na krańcach południowo-wschodnich. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali. Ma rosnąć.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Dziś jest 8 maja, piątek.

chcę z tobą słuchać The Streets i schodzić na psy, potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło. I chcę siedzieć bez słów z Netflixem.

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

0: Minęła 23. Rektor Uniwersytetu Śląskiego przewiduje zmniejszenie liczby polskich studentów na wyższych uczelniach. W gminie Rędziny ponownie będzie można podziwiać pokazy lotnicze. Termin końcowy prywatyzacji górnika nie jest zagrożony, twierdzi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaapelował na antenie Radia Katowice do rządu o liberalizację polityki wizowej. Profesor Ryszard Koziołek powiedział, że dwa najbliższe roczniki na uczelniach będzie charakteryzować zwyżka demograficzna. Wskazał jednocześnie, że w późniejszym czasie może być odczuwalne zjawisko depopulacji.
2: Obserwujemy uważnie to, co dzieje się w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych i tu należy się spodziewać znaczącej obniżki liczby kandydatów z Polski. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczelnie stały się coraz bardziej międzynarodowe i tutaj ogromnie potrzebujemy zliberalizowania polityki wizowej.
0: Profesor Koziołek dodał, że osoby te powinny być weryfikowane w ramach bezpieczeństwa. Zastrzegł jednak, że jeśli obecna sytuacja nie ulegnie zmianie, odbije się to na kondycji polskich uczelni. W ubiegłym roku trafiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Łącznie przechorowaliśmy ponad 290 milionów dni. Jeśli przełożyć to na lata, to w ubiegłym roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 795 tysięcy lat. Jak powiedziała Beata Kopczyńska, śląska rzeczniczka ZUS-u, statystycznie na zwolnieniu lekarskim przebywał co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Rzeczniczka podkreśla, że zmienia się lista schorzeń, które powodują nieobecność w pracy.
3: Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategorię schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego.
0: W kategorii zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania zwolnienia lekarskie opiewały na nieco ponad 34 miliony dni, podczas gdy rok wcześniej było ich o 4 miliony mniej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W gminie Rędziny podobnie będzie można podziwiać pokazy lotnicze. Gmina podpisała w tej sprawie umowę.